nic. Nie się słucham, jego dildo rzadko komuś wpada do ucha. Jestem DJ Buggy.

kolejnego dildo, rzadko kogoś wpada do ducha. Jestem dildo Baggins, sługa miłości, jestem dildo Baggins. Te twoje przyjemności, jestem dildo Baggins. Nie, się nie słucha, nowe dildo, rzadko kogoś wpada do ducha. Jestem dildo.

jestem widobagius. Na twoje przyjemności jestem widobagius. Mnie się nie słucha, nawet nie da rzadko komuś.

lokator.

0: Promocja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już jutro po 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
0: Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w

0: Tu Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Nie wiem, czy macie podobnie, ale jak muzycznie poranek zaczynam od utworu, w którym śpiewa Maynard James Keenan, to już wiem, że będzie to dzień udany. A Perfect Circle i The Outsider na 98.2, a my zaczynamy wtorkową głowę do góry. Kuba Pasieczny, dzień dobry i zapraszam do godziny 10.00.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Niemały klasyczek za nami na 98,2. Lenny Kravitz i Always on the Run. Na zegarach już niemalże 12 minut po godzinie 7. Także sprawdźmy, co ciekawego ma dla nas dzisiejsza kartka z kalendarza. A mamy dziś wtorek, 16 czerwca. Imieniny obchodzą m.in. Aneta, Justyna czy Jan. I życzymy wszystkiego najlepszego oczywiście. Za to ze świąt nietypowych mamy m.in. Dzień Żółwia Morskiego. Także dziś warto sobie wziąć to święto do serca i się po prostu nie spieszyć. Jednak ja zrobię dokładniej odwrotnie i już spieszę Wam z powiedzeniem, kto nam teraz zagra muzycznie. A zagrają The Rolling Stones wraz ze swoim świeżutkim utworem pod tytułem Indie Stars.

Fleetwood Mac i Go Your Own Way na zegarach 20 minut po godzinie 7, a więc to czas na pierwszy dziś przegląd prasy. I na początek Kurier Lubelski, a tam przeczytacie artykuł na temat trzeciej fazy remontu Alei Warszawskiej. Otóż prace obejmą około 300-metrowy odcinek między skrzyżowaniami z ulicą Skowronkową i Mgielną. Jeśli chodzi o utrudnienia w tym miejscu, no to trzeba spodziewać się zwężeń jezdni i czasowych przerw w ruchu. I jeszcze więcej prac w okolicach Alei Warszawskiej w tym roku należy spodziewać się również, gdyż prace mają także objąć odcinek do ulicy Głównej. Więcej na ten temat na stronie internetowej Kuriera Lubelskiego. Za to teraz co nieco o nowym wydarzeniu w Lublinie i mowa tutaj o wydarzeniu sportowym. Otóż zbliża się impreza Run, Jump and Have Fun. Jest to bieg przez nadmuchany tor przeszkód. Trasa ma być długa na aż 2 km i uczestnicy będą musieli się tam zmierzyć m.in. z labiryntem, ze ścianą do wspinaczki i jeszcze wiele, wiele więcej. Impreza odbędzie się 27 czerwca na Błoniach Motor Lublin Areny, jednak do 25 czerwca trzeba zgłaszać chęć udziału w tej imprezie. Więcej na jej temat znajdziecie już na stronie internetowej Dziennika Wschodniego.

będą stać podarte sztandary łopoczą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta.

0: Ja nie będę miał dla Was kamieni, a mam najnowsze informacje drogowe, gdyż pierwszy wjazd na lubelskie drogi już teraz przed nami i na początek Wrotków. Tutaj kotłuje się na Diamentowej i tam trzeba uważać. W okolicach centrum i LSM-u jest jeszcze całkiem luźno, między innymi na Głębokiej oraz w Alei Kraśnickiej, więc jeszcze w tamte rejony można śmiało się kierować. Jednak stanie w korku gwarantowane jest nieco dalej, na Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich oraz w Alei Solidarności, na wysokości hotelu Hampton w stronę zamku. Ruska, Prusa, Tysiąclecia w stronę centrum, na tych ulicach także trochę cierpliwości się przyda.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
4: Hard rock, funk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

Głowa do góry. Akademickie Radio Centrum.

Foo Fighters i Today's Song na 20 minut do godziny 8. Za to nie piosenka, a dźwięk, o którym będziemy teraz mówić, to dźwięk pieniądza. Bo ostatnio głośne jest o pewnym mieszkańcu Ameryki, który chciał się szybko wzbogacić. Otóż chciał on oszukać pewną staruszkę. Udając agenta federalnego, namówił ją do zakupu złota za 700 tysięcy dolarów, które ta później miała mu dać. Mówił jej, że te fundusze zostaną przekazane na walkę z terroryzmem. Właściciel sklepu, w którym kobieta chciała zakupić złoto, jednak zwęszył spisek i powiadomiono policję. Policjantka przebrała się za staruszkę i zamiast złota dała mu paczkę czekoladowych monet. Także to kolejny przykład, jak Fred nie dał się oszukać i nie wszystko złoto, co się świeci. Czekamy jeszcze, aż ktoś da się nabrać na przykład banknoty z Monopoly. Jednak przed nami utwór z albumu, który tylko w naszym kraju uzyskał status płyty nie złotej, a nawet platynowej. Metallica i Fade to Black już teraz w waszych głośnikach.

Tilaf i 1996 na 10 minut do godziny 8. Za to ten kraj, o którym teraz warto wspomnieć, to Japonia. Otóż w ostatnią niedzielę Holandia zmierzyła się z Japonią w ramach mundialu. Mecz skończył się remisem, jednak więcej mówi się nie o samym meczu, a o japońskich kibicach, którzy po końcowym gwizdku posprzątali stadion w sektorach, w których zasiadali. I z tego, co doczytałem, to jest u nich takie powiedzenie: zostaw miejsce takim, jakim je zastałeś. I jak taka postawa jest warta docenienia, no to w myśleniu Polaków też trochę się zmieniło. Jakby mundial miał być u nas, to także gwarantuję, że ani jedna butelka nie ostałaby się na stadionie.

Proletariat i Twarzą w Twarz na niecałe 3 minuty do godziny 8. A więc zbliżamy się do pierwszych wydarzeń Radia Centrum na dziś, a w nich nieco informacji dla osób często poruszających się Aleją Unii Lubelskiej. Otóż od najbliższej środy nastąpi tam zmiana organizacji ruchu, jednak więcej na ten temat usłyszycie punktualnie o godzinie 8. Zostańcie z nami koniecznie, a na muzyczne zamknięcie godziny 7. Ram Jam w utworze Blackberry.

0: Rem Jam i Blackberry na 98,2. Na zegarach już niemalże godzina 8, a więc to czas na pierwsze wydarzenia Radia Centrum na dziś.
1: Szkoły w Białej Podlaskiej będą funkcjonowały w trybie ograniczonego dostępu. Powiemy także o zbliżających się utrudnieniach w ruchu.
0: Przed mikrofonem Maria Monsior.
1: Wracamy do wczorajszej strzelaniny w Białej Podlaskiej. W związku ze zdarzeniem szkoły i inne placówki edukacyjne, które podlegają pod miasto, będą działać zgodnie z planem, jednak w trybie ograniczonego dostępu. Oznacza to, że do szkoły będą wpuszczani tylko uczniowie, pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich, a uczniowie nie będą mogli opuszczać budynku podczas lekcji. To rozwiązanie wprowadzono już wczoraj. Ponadto rodzice niepełnoletnich uczniów zostali poinformowani przez dyrektorów placówek, aby przyprowadzali i odbierali dzieci osobiście. Jak poinformował prezydent Białej Podlaskiej, monitorowane i patrolowane przez Straż Miejską będą szkoły, żłobki i przedszkola. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło wczoraj w okolicach ulicy Królowej Jadwigi przed godziną 10. 44-letni Rosjanin został zastrzelony przez nieznanego sprawcę. Cały czas trwają poszukiwania. Kierowców będą czekały nowe utrudnienia. Według planów mają potrwać przez 3 tygodnie. Zmiany w organizacji ruchu to kolejna część utrudnień związanych z trwającą rozbudową Alei Unii Lubelskiej w Lublinie. Nowe zasady przejazdu w obrębie prac budowlanych zaczną obowiązywać od środy 17 czerwca.
2: Zostaną zamknięte 2 pasy ruchu po stronie zachodniej. Zamknięty zostanie także bus pas, czyli prawoskręt w Aleje Zygmuntowskie oraz pas do jazdy na wprost. Manewr skrętu w lewo możliwy będzie wyłącznie z pasa skrajnego lewego, natomiast jazda na wprost oraz skręt w prawo umożliwi pas środkowy.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Zaplanowane roboty obejmują pracę nad budową kanalizacji deszczowej oraz wymianę warstw konstrukcyjnych drogi. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin zyska nowe oblicze. Trwa wymiana 14 platanów na deptaku krakowskiego przedmieścia. W miejsce chorych drzew zostaną posadzone klony jaworów odmiany Worley. Wybrano je po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków. Prace z tym związane potrwają kilka najbliższych dni, a do gruntu trafią nowe nasadzenia klonów o obwodach od 20 do 25 cm. Decyzję w tej sprawie podjęto po wielomiesięcznym monitoringu stanu zdrowotnego platanów oraz intensywnym leczeniu. A już 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gośćmi Tomasza Kowalewicza będą Krystyna Cugowska ze studia wokalnego i rehabilitacji głosu Blue Life Art oraz chorujący na dystrofię mięśniową Duszena Adaś Iwanejko wraz z rodzicami, którzy opowiedzą o zbliżającym się koncercie, na którym będzie można wesprzeć jego leczenie. Zostańcie z nami.
0: A my sprawdźmy, co słychać. Pogodzie. Obecnie na termometrach mamy już 14 stopni powyżej zera, jednak odczuwalna jest nieco niższa i wynosi 9 stopni ciepła, a to wszystko przez wiejący, chłodny wiatr, który zostanie z nami do późnego popołudnia. Maks na dziś, jeśli chodzi o temperaturę, to 20 stopni. Z reszty informacji, jakość powietrza jest na dobrym poziomie, ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali, opadów deszczu dziś być nie powinno.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
4: Reklama. Radio Centrum.
5: Najwięcej lokowniście!
0: Pójść na fajny koncert i przy okazji mieć dobry uczynek? No brzmi jak fajna opcja na spędzenie wolnego czasu. Więcej na temat tego, jak pomóc małemu Adasiowi, usłyszycie już za moment, za dokładniej 6 minut porannej rozmowie Radio Centrum. Zachęcam, żeby zostać z nami i przesłuchać jej do samego końca. A tymczasem na początek godziny 8 muzycznie w waszych głośnikach The Hive z utworem Hey to Say I Told You So. I takich świetnych utworów jeszcze na dziś oczywiście będzie więcej.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Tomek Kowalewicz, witam w kolejnej porannej rozmowie Radia Centrum. Dzisiaj będziemy prosić Państwa o pomoc, znając Państwa hojność i tę chęć do pomagania. W studiu dosyć duża gromada, ale bardzo wesoło nam tutaj. Jest z nami Adaś Iwana, jego 13-latek, który zmaga się z dystrofią mięśniową duszenną. Cześć, Adaś.
2: Cześć.
1: Razem z Adasiem są jego rodzice, pani Ola Konopka-Iwanejko i pan Wojtek Iwanejko. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry wszystkim.
1: I jest też Krystyna Cugowska ze studia wokalnego i rehabilitacji głosu Blue Life Art, z którą będziemy znowu koncertować, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy. Cześć,
5: Krysia. Dzień dobry.
1: Ale zaczniemy od rodziców Adasia i od Adasia. Porozmawiajmy o... Chcę nazwać to dolegliwość, chociaż tak naprawdę jest to choroba, z którą Adaś się zmaga. Adaś jest najstarszą osobą prawdopodobnie w Polsce, która zmaga się z tą chorobą. Kiedy dowiedzieliście się, że trzeba poradzić sobie z takim dużym obciążeniem?
4: To znaczy Adaś jest najstarszym chłopcem, który zbiera na terapię, tak? Bo są też starsi chłopcy, którzy chorują na tą chorobę. A dowiedzieliśmy się, jak Adam miał 16-18 miesięcy. Zauważyliśmy, że później wstaje, później zaczyna chodzić, no i skierowaliśmy się do neurologa tak naprawdę, a dalej to już się jakoś tam potoczyło i te badania genetyczne. No i wtedy dowiedzieliśmy się, że jest chory, ale nie mieliśmy pojęcia tak naprawdę, co to jest za choroba.
3: Teraz dopiero słychać o dystrofii mięśniowej, a wcześniej ten temat był praktycznie całkowicie obcy. Jeżeli dostaliśmy tą diagnozę, my nie bardzo wiedzieliśmy, co to znaczy. Teraz, owszem, jest bardzo dużo informacji i bardzo się z tego cieszymy, że dużo osób zdaje sobie z tego sprawę, że taka choroba jest i jakie trudności mają dzieciaki z tą chorobą, więc to też jest duży plus i duży postęp.
1: Już na początku wiedzieliście, że to będzie wiązało się ze zbiórką ogromnej kwoty pieniędzy, czy wtedy jeszcze mieliście nadzieję, że można to łatwiej pokonać?
4: Nie, jak dowiedzieliśmy się, że Adam jest chory, to tak naprawdę nie było żadnej możliwości, tylko sterlidoterapia. Dopiero od półtora roku, dwóch lat weszła ta terapia genowa i jest dopuszczona w Stanach Zjednoczonych. W Europie jest jeszcze niedostępna.
1: Mówimy o kwocie gigantycznej, bo to jest 16 milionów złotych. Kwota trudno wyobrażalna dla przeciętnego człowieka. I tak już możecie pochwalić się, to też bez słowo, że macie już zebrane 40% tej kwoty, ale to ciągle jest niewiele w kontekście finalnego efektu. Ile mamy jeszcze czasu, żeby móc spokojnie wybrać się za ocean, żeby móc pokonać tą chorobę?
4: No niestety czas tutaj działa na naszą niekorzyść, bo tak naprawdę terapię można podać, dopóki Adam będzie w stanie przejść 10 metrów w 60 sekund. To jest taki wyznacznik, musi o własnych siłach pokonać taki dystans. A no czas my już teraz widzimy, jak ktoś go nie widzi na co dzień, to może tego nie zauważać, ale jak mamy go codziennie w domu, to no widzimy postęp tej choroby po nim, tak? Widzimy, że jest mu coraz ciężej wstać, chodzić. I że naprawdę ten czas nas goni po prostu.
1: Czyli apelujemy bardzo, żeby ta kwota jak najszybciej się wypełniła. Zresztą ja też widzę, że na zbiórce się pomaga codziennie, co kilkadziesiąt sekund, co kilkadziesiąt minut. Pojawia się jakaś kwota, wiem, że to jest kropla w morzu potrzeb, ale na szczęście ta kwota idzie do góry. Mam nadzieję, że po naszym dzisiejszym spotkaniu będzie tych wpłat jeszcze więcej. Wybieracie się do Dubaju, tak? W najbliższym czasie, żeby walczyć z chorobą?
4: No tak, wybieramy się tak naprawdę w poniedziałek, lecimy na takie wstępne badania do Dubaju, we wtorek będzie miał Adam testy, no i mamy nadzieję, że wszystko się potoczy po naszej myśli i że szybko uda się nazbierać tą kwotę i polecieć na terapię tak naprawdę.
1: Jest z nami Adaś. Adaś, dzięki w ogóle, że chciało ci się wstać tak rano, bo to nie jest prosta sprawa, żeby o 7, 8 rano już być na nogach i żeby biegać po radiu. Widziałem twoje zdjęcia z czerwonym paskiem ze świadectwem. Ta nauka to chyba jest coś, co bardzo cię kręci. Biologia i historia to są rzeczy, które najbardziej lubisz?
2: Tak.
1: A co jest najciekawszego w tych przedmiotach?
2: Wszystko.
1: I to jest bardzo dobra odpowiedź. Jest z nami Krysia Cugowska, organizatorka sobotniego koncertu w Domu Kultury. To jest już 10. chyba charytatywny koncert. Każdy jest ważny. W tym półroczu spotykamy się, by zebrać pieniądze na leczenie Adasia. Opowiedzmy trochę o tym występie, Krysiu. Co czeka tych, którzy przyjdą do Domu Kultury?
6: Koncert odbędzie się 20 czerwca o godzinie 17 w Domu Kultury LSM na ulicy Wallenroda 4A. Zapraszamy już dzisiaj bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że Adaś nie będzie mógł uczestniczyć w koncercie i w wydarzeniu, dlatego że będzie wtedy w Dubaju. ale oczywiście mam nadzieję, że Państwo dopiszecie ze swoją obecnością. My organizujemy ten koncert właśnie dla Adasia, żeby zebrać pieniążki na jego leczenie. W koncercie weźmie udział 28 wokalistów mojego studia. Każdy zaprezentuje się w repertuarze rozrywkowym, w wybranych przez siebie utworach. Będą również przeróżne licytacje, zarówno z zakresu kosmetyki, z zakresu gastronomii, z zakresu rozrywki, sportu, więc sztuki również, więc na pewno będzie możliwość wylicytowania różnych ciekawych rzeczy dla siebie i właśnie wspomożenia Adasia. Będzie również kiermasz ciast, który przygotuje nam w tym roku Koło Gospodyń Wiejskich z Kostry, za co jesteśmy też bardzo wdzięczni. Będziemy starać się zebrać jak najwięcej pieniążków. Te pieniążki będą zbierane do puszek. Wstęp na koncert jest oczywiście jest wstępem bezpłatnym, ale będzie nam bardzo miło, jeśli Państwo w trakcie uczestniczenia w koncercie właśnie wesprzecie zbiórkę dla Adasia do puszek.
1: Koncert jest w sobotę 20 czerwca w Domu Kultury na Lesemach o godzinie 17.
6: Tak.
1: Ci, którzy na te koncerty przychodzą regularnie, to wiedzą, że jest wspaniała atmosfera, że jest bardzo miło, że jest i muzycznie, i właśnie można zjeść kawałek dobrego ciasta, pobawić się, porozmawiać, wesprzeć najbardziej potrzebujących. Jak twoi wokaliści i wokalistki podchodzą do tego koncertu? To już chyba dla nich taka tradycja, że przygotowują się raz na pół roku na takie ważne wydarzenie.
6: Tak, no to jest właśnie też dla nas wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że pomagamy, że robimy coś dobrego dla kogoś, a po drugie, no niewątpliwie jest to końcówka roku szkolnego, więc również u nas zakończenie sezonu, jeżeli chodzi o rok szkolny. Więc jest to także takie podsumowanie naszych działań, tego co udało nam się wypracować, wyćwiczyć przez cały rok szkolny.
1: Bardzo polecamy i zachęcamy, abyście uczestniczyli w tym koncercie. Pomagamy, jednocześnie możemy posłuchać fantastycznych wokalistów i wokalistek.
6: Tak, śpiewająco pomagamy.
1: Tak. Jeszcze zwrócę się do rodziców Adasia, bo ta zbiórka to oczywiście nie tylko koncert, ale dużo innych rzeczy, akcji, pomysłów, żeby ta kwota była jak największa. Gdzie w ogóle można odnaleźć miejsce, gdzie można wspierać Adasia? Bo się pomaga, to jest pewnie taki główny punkt, gdzie zawsze odsyłamy, prawda?
4: No tak, aktualnie główna zbiórka jest na Się Pomaga, ale mamy też zbiórki na Fort Found Me, jeśli ktoś z zagranicy nas chce wesprzeć. No i tak naprawdę działamy ogólnie regionalnie, na całe województwo. W Krakowie, na meczach Krakowi często są zbiórki. Także staramy się to poszerzyć, horyzonty.
1: A czemu na meczach Krakowi? Czemu akurat Krakowie?
4: Bo akurat mamy tam rodzinę, no i...
1: Czy Kraków
4: i po
1: pomaga?
4: Po prostu Kraków nam, tak, oni nam załatwiają tamto miasto, no bo to jest to większe miasto, a my pochodzimy z małej miejscowości, więc po prostu może łatwiej im się tam przebić do tego. Może Lublin to nie jest dobre miejsce, żeby wspominać o meczach Krakowi, no ale...
1: To... A w kontekście pomocy charytatywnej to nie ma żadnego problemu na pewno.
3: Ale również można wesprzeć na licytacjach internetowych, tak samo jest blog prowadzony Adama, Pomoc dla Adama Iwanejko, można odnaleźć licytacje na Facebooku, licytacje dla Adasia Iwanejko, tam prowadzimy praktycznie mamy wystawione wszystko, co tylko jest możliwe. Koszulki z podpisami, poduszeczki, które ręcznie sami szyjemy. Bardzo dużo rzeczy, które są często przydatne, ale też które mają wielką wartość, bo pomagają.
1: Czyli takim punktem wyjścia też, gdybyśmy chcieli szukać w internecie jakiejkolwiek pomocy, to wpisanie Adam Iwanejko, Adaś Iwanejko, to wtedy możemy już przejść do tej przestrzeni, gdzie można wesprzeć w każdy możliwy sposób. I do tego oczywiście mocno zachęcamy. Adaś, zachęcasz słuchaczy i słuchaczki, żeby wpadli w sobotę na koncert?
2: Tak. Zapraszam wszystkich na koncert.
1: Mam nadzieję, że wszyscy w komplecie, jak teraz słuchamy tej rozmowy, spotykamy się 20 czerwca w Domu Kultury na Lesemach. Przypominamy, godzina 17, śpiewająco pomagamy, a gościem porannej rozmowy Radio Centrum byli Adaś Iwanejko, 13-latek, który zmaga się, mamy nadzieję, że jeszcze tylko chwilę, z dystrofią mięśniową Duszena, Ola Konopka Iwanejko, mama Adasia, pan Wojtek Iwanejko, tata Adasia i Krysia Cugowska ze studia wokalnego rehabilitacji głosu Blue Life Art. Bardzo wam dziękuję za wizytę.
6: Dziękujemy i zapraszamy serdecznie na koncert.
1: Trzymamy kciuki, żeby ta kwota... A jeszcze powiedzcie, bo jesteśmy tak mniej więcej 40% kwoty zebranej, to ile jeszcze tych milionów potrzeba? Ponad 8?
4: Ponad 9, bo trzeba 16, mamy tam 6300, no także jeszcze ponad 9 milionów.
1: No to tym bardziej do słuchaczy apelujemy, nie próżnujemy, przelewamy jak najszybciej te pieniądze. Ja nazywam się Tomek Kowalewicz, pięknie dziękuję, do zobaczenia w takim razie na sobotnim, podczas sobotniego koncertu. Dobrego dnia.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Jeśli wam również potrzeba błękitnego nieba, no to na razie widzę, że jeszcze trochę może to potrwać, ale z tego co widziałem w prognozie pogody, ma się to zmienić wraz z biegiem czasu. Ale jeśli chodzi o tekst drogi szerokiej, no to z tym już będzie łatwiej, gdyż po Lublinie powinno się jeździć już dużo swobodniej w tej godzinie. Jedynie trzeba uważać na ulicach w okolicy Galerii Gala oraz na Tysiąclecia w stronę zamku, gdyż ruch wciąż jest tam spory. Poza tym, tak jak mówiłem, po Lublinie powinno się jeździć całkiem łatwo, szybko, sprawnie i przyjemnie.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Najwięcej rocka w mieście.
1: Radio Centrum.

nowość od Nothing But Thieves Evolution na 98.2 i przypominam, że panowie wraz ze swoim nowym albumem, który już niedługo się pojawi, pojawią się w Polsce 21 stycznia przyszłego roku, gdzie zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Za to, jak jesteście z nami od samego początku, no to może pamiętacie, że dzisiejszą Głowę do Góry zaczęliśmy od utworu grupy A Perfect Circle. I tak się składa, że zespół niedawno wydał nowy utwór Starless, jednak wtedy nie było wiadomo, czy to może zwiastun jakiegoś nowego albumu. Jednak Billy Howerdel, współzałożyciel grupy, potwierdził, że jednak idzie nowe. Jak mówi, idzie więcej muzyki, lecz nie ma jeszcze konkretnej daty. Zespół jest obecnie w trasie i żeby nowa muzyka powstała, to potrzebują oni dni, kiedy będą mogli się spokojnie wyspać, zjeść śniadanie i skupić się tylko na tworzeniu. No bo jak wiadomo, z pełnym brzuchem jednak no lepiej się myśli.

0: co nieco o koncercie, na którym po prostu trzeba być. Otóż już 30 lipca w Zgrzycie zagra grupa Phil Campbell's Bastard Sons i będzie to wydarzenie wyjątkowe, gdyż będzie to koncert ku czci niedawno zmarłego gitarzysty Motorhead Phila Campbella oraz ojca członków grupy. Szczery, głośny i bezpośredni rock'n'roll gwarantowany, a koncert przypominam 30 lipca w Fabryce Kultury Zgrzyt. Nieco później dużej grupy koncert się odbędzie, tym razem grającej w rytmach metalu progresywnego. Ponownie w Zgrzycie zagra grupa Soen. W ramach Reliance Tour zagrają oni w naszym mieście 23 sierpnia. I na koniec pozwólcie, że również powiem wam co nieco o koncercie w ramach ciężkich brzmień. Otóż już 21 czerwca na jednej scenie zagrają Heriot, Frontside oraz Trivium. Także zatyczki do uszu na tym koncercie są obowiązkowe, a ten koncert odbędzie się 21 czerwca w warszawskiej Progresji.
1: Radio Centrum.

The Pale White w utworze o tym, żeby trzymać się mocno. Swim for Your Life na 98.2. Na zegarach już prawie 8 minut do 9, a przed nami przedostatnie wydarzenia Radia Centrum tego poranka. A w nich usłyszycie m.in. o tym, że Polacy są coraz bardziej uważni, jeśli chodzi o to, z jakich stron zamawiają wybrane przez siebie produkty. Więcej na ten temat już o godzinie 9 w wydarzeniach, na które zapraszam w imieniu Marii Monsior. Za to na koniec godziny 8 muzycznie będzie jeszcze czego posłuchać. Konstelacje oraz Rage Against the Machine już za moment przed nami.

0: No, godzinę dziewiątą zamykamy z słyszałowego Buta, Rage Against the Machine i Know Your Enemy na 98.2. Na zegarach już godzina dziewiąta, więc to czas na przedostatnie wydarzenia Radio Centrum tego poranka.
1: Ile zapłacimy dzisiaj za tankowanie? O szczegółach za chwilę. Powiemy także o akcji Sezon Lublin oraz o tym, dlaczego rezygnujemy z zakupów internetowych.
0: Wydarzenia przedstawi Maria Monsior.
1: Rozpocznijmy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł i 97 groszy, benzyny 98 6 zł i 52 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 37 groszy. W piątek została przedstawiona nowelizacja rozporządzenia wydłużającego obowiązywanie niższych stawek VAT na niektóre paliwa do 30 czerwca. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin. Mieszkańcy i turyści już od 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty. Wśród nich wymienić można m.in. bilety wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek na specjalnym karnecie.
2: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach. Kustosz, atleta, przybysz, smakosz, widz, kolekcjoner oraz joker. Uczestnik może dołączyć do udziału w akcji w dowolnym momencie jej trwania. Mapy gry miejskiej oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą partnerów oraz dostępnych ofert znajdują się pod adresem sezon.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już wkrótce Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS stanie się przestrzenią wymiany wiedzy, doświadczeń i wyników badań. Przed nami konferencja naukowa pod tytułem Rynek nieruchomości wobec wyzwań demograficznych, perspektywa ekonomiczna i przestrzenna. Głównymi tematami poruszanymi podczas wydarzenia będą m.in. wpływ procesów demograficznych na popyt i podaż mieszkań, decyzje inwestycyjne, polityka mieszkaniowa, migracja, starzenie się społeczeństwa oraz nowe trendy kształtujące współczesny rynek nieruchomości. Program obejmuje wystąpienia ekspertów oraz dyskusje poświęcone zagadnieniom ekonomicznym, przestrzennym i społecznym. Konferencja odbędzie się w dniach od 18 do 19 czerwca w formie hybrydowej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Prawie co drugi Polak przynajmniej raz porzucił koszyk w sklepie internetowym. Coraz częściej decydującym czynnikiem staje się brak zaufania do sprzedawcy. Według badań rzetelnej firmy zaufanie konsumentów do e-sklepów tylko 16% decyduje się na taki zakup mimo wątpliwości względem wiarygodności. Najbardziej powszechnym powodem rezygnacji są negatywne opinie w internecie, co deklaruje 55% respondentów. Na drugim miejscu znajduje się podejrzany wygląd strony pod względem technicznym. Kolejny aspekt to brak danych kontaktowych albo rejestrowych firmy.
3: Ponad 1/4 nie otrzymała zamówienia, bo sklep zniknął albo ogłosił upadłość. Jest to jasny sygnał dla e-commerce. Dziś nie wystarczy dobra cena i szeroka oferta. Sklep musi od razu pokazywać, że jest bezpieczny i wiarygodny przez przejrzyste dane firmy, jasny regulamin, bezpieczne metody płatności i realny kontakt z obsługą.
1: Mówi Alicja Łacina, ekspertka rzetelnej firmy. Według danych Gemiusa liczba internautów w Polsce sięga 30 milionów osób, z czego 78% dokonało zakupu online. Mimo dużej uważności 16% użytkowników doświadczyło szkody ze strony nierzetelnego e-sprzedawcy. Badanie Zaufanie konsumentów do e-sklepów ujawnia, że najczęstszy problem to rozbieżność produktu i opisu lub zdjęć na stronie, na której dokonano zakupu.
0: Bartu.
4: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Futbolowy mundial zadziwia nie tylko pod względem nowych zasad czy spraw organizacyjnych, a także w kontekście poszczególnych wyników. Wczoraj reprezentacja Hiszpanii bezbramkowo zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka. La Furia Roja oddała na bramkę rywali łącznie 27 strzałów, ale żaden z nich nie pokonał golkipera kaboverdeńczyków. Aby oddać Państwu jak najlepiej przebieg całego spotkania, mam przygotowaną małą ciekawostkę. Po raz pierwszy od 1964 roku zawodnik, który wyszedł w podstawowym składzie, nie dotknął piłki ani razu przez pierwsze pół godziny meczu. I nie mowa tutaj o graczu z Republiki Zielonego Przylądka, a o Mikelu Oyarzabalu, napastniku Hiszpanii. Dzisiaj natomiast szansa dla kolejnych reprezentacji, aby dopisać swoje pierwsze punkty na konto. Francja o 21 zmierzy się z Senegalem. Równo o północy wystartować ma pojedynek Iraku z Norwegią. Kolejna zawodniczka opuści skład tegorocznych mistrzyń Polski w koszykówce. Trzy dni temu Lotto AZS-u MCS Lublin pożegnał amerykańską rozgrywającą Robbie Ryan. Wczoraj natomiast poinformowano, że w następnym sezonie w barwach akademiczek kibice nie obejrzą więcej Brooke Williams. Amerykanka w 16 meczach notowała średnio 12,4 punktu. Rugbyści PGE Edach Budowlani Lublin poznali nowego trenera. Szkoleniowcem zespołu zostanie Hendrik Wenzel, pochodzący z Republiki Południowej Afryki. Jest to powrót trenera po 4 latach na lubelski stadion. Przez ten czas pracował w niemieckim DRC Hanover. Zastąpi on na nowym stanowisku trenera Andrzeja Kozaka. A na koniec siatkówka. 16 czerwca w kalendarzu rozgrywek międzynarodowych to dzień wolny, a więc czas na małe podsumowanie tego, co działo się do tej pory w polskich reprezentacjach kobiet oraz mężczyzn. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia pierwszy turniej w chińskim Ningbo zakończyli z bilansem 2 przegranych i 2 zwycięstw. Na inaugurację wygrali z Kubą 3-0, aby w 2 kolejnych spotkaniach z Japonią oraz Słowenią zejść pokonanym 2-3. Na zakończenie biało-czerwoni wygrali z Ukrainą 3-2. Wynik ten uplasował ich na 7 miejscu w tabeli. Kolejny turniej rozpocznie się 20 czerwca w Gliwicach. Panie natomiast po pierwszym wyjeździe mają bilans 3 zwycięstw i 1 porażki. Biało-czerwone przegrały jedynie z Chinkami 1-3. Zwycięsko wychodziły ze starć przeciwko Czechom, Belgii oraz Serbii. Podobnie jak u panów, reprezentantki Polski zajmują 7 miejsce w tabeli. Podopieczne trenera Lavariniego wrócą do gry jednak o wiele wcześniej. Już jutro o 12 zmierzą się z Bułgarkami.
0: Co tam ciekawego słychać w pogodzie? No zrobiło się delikatnie cieplej, obecnie mamy 15 stopni powyżej zera, jednak wciąż doskwiera ten chłodny, szybko wiejący wiatr, przez co temperatura odczuwalna jest nieco niższa i wynosi 10 stopni ciepła. Obecnie jakość powietrza jest dobra, ciśnienie bez zmian wynosi 1013 hektopaskali. Około późnego popołudnia ta sytuacja z wiatrem powinna się już ustabilizować.
5: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
7: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
6: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
10: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Na zegarach już prawie 9 minut po godzinie 9, a ja witam Was w ostatniej godzinie wspólnego grania, którą zaczniemy no bardzo przyjemnie, bo jak inaczej opisać muzykę, jak utworzy Red Hot, czyli Peppers. By the way, już teraz w Waszych głośnikach.

want girls that like the story.

Evanescence, Who Will You Follow, czyli nowość na antenie Radio Centrum. Nowością jednak nie jest to, że przez jakiś czas ceny na stacjach paliw no po prostu szalały. Raz w górę, raz w dół. Przez ostatni czas te ceny się w miarę ustabilizowały, ale jak czytam, to ponownie może się zmienić. Otóż program CPN, czyli ceny paliw niżej, wprowadzony po wybuchu konfliktu między USA i Iranem, ma być stopniowo wygaszany. Rząd rozważa taki krok, gdyż sytuacja na rynku ropy nieco się uspokoiła i mówi się, że program ten może zostać zdjęty po wakacjach.

0: Eagle Eye Cherry i Safe Tonight na zegarach 23 minuty po godzinie 9, a więc to czas na drugi dziś przegląd prasy. I jak pewnie dobrze wiecie, drugi przegląd prasy zazwyczaj jest w duecie i wraz ze mną jest Marysia Mąsior. Dzień dobry, Marysiu.
1: Cześć.
0: Co tam masz ciekawego nam do powiedzenia?
1: Ja mam z Rzeczpospolitej o nowym trendzie na TikToku i czytamy, że przedstawiciele pokolenia Z na całym świecie zaczęli się interesować historią, a pojawienie się nowego trendu cieszy muzealników. I wspomniani influencerzy to w dużej mierze pasjonaci historii w młodym wieku, choć nie tylko. Część z nich jest przygotowanych, ma wykształcenie, ale część z nich po prostu historią się interesuje. I opowiadają oni o historii w ciekawy sposób, ale też odwiedzają różne muzea, z których przygotowują recenzje i jak zauważa The Times, ten trend ma odzwierciedlenie w statystykach. Liczba treści z hashtagami History Talk w serwisie TikTok wzrosła w ostatnim roku dwukrotnie, a tylko na TikToku liczba publikacji z hashtagiem Museum wzrosła w ciągu ostatniego roku o 67% i podobno ten trend przyczynia się do tego, że więcej osób odwiedza w ogóle muzea, niekoniecznie takie duże i znane, ale też te małe i lokalne, a więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Rzeczpospolitej.
0: Jak zgodnie przyznaliśmy, są influencerzy, którzy do czegoś się przydadzą.
1: Tak.
0: Tak jest. Za to ja mam nieco mroczniejszy temat, że tak powiem. Mianowicie ujawnił się w internecie raport na temat tego, ile czasu dzieci spędzają w internecie. Jeśli chodzi o strony internetowe, to na pierwszym miejscu jest strona i wyszukiwarka Google. Na drugim miejscu niestety jest popularna strona z filmami dla dorosłych. Ale na podium jest też także aplikacja Librus, gdzie dzieci po prostu sprawdzają, jaką dostają ocenę. A jeśli chodzi o aplikacje, no to króluje tam Messenger oraz TikTok. I chciałbym cię, Marysiu, zapytać, czy ty pamiętasz, jak miałaś tak 14-15 lat, byłaś w gimnazjum, to jaka aplikacja albo jaka strona internetowa u ciebie była najczęściej odwiedzana?
1: Myślę, że właśnie Google na pewno, bo jeszcze jak nie było czata GPT, to często się szukało jakiejś pomocy właśnie w zadaniach, więc myślę, że to przede wszystkim.
0: Tak, właśnie tak było. Co jeszcze ważne, to, że teraz dzieci mają jeszcze weryfikację wieku i jakoś ją obchodzą. Nie wiadomo jak, dzieci są cwane, my takich rzeczy za bardzo chyba nie mieliśmy i to jeszcze jest do sprawdzenia, jak one to robią. Jeżeli chcielibyście sprawdzić, jak ten raport wygląda, to odsyłam już na stronę internetową Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.

0: Autopromocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z Roku na Rok.
0: W każdą środę o 20 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
4: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Reklama.
7: Najwięcej roka w mieście.

0: NBA Centrum. Na podsumowanie tygodnia w najlepszej koszykarskiej lidze świata zaprasza Mikołaj Stępniak.
1: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj Stępniak i zapraszam na małą dawkę koszykówki. Zakończył się właśnie sezon NBA 2025-26, a mistrzostwo po 53 latach wróciło do Nowego Jorku. New York Knicks pokonali San Antonio Spurs 4-1 w

0: akcji. Knicks krok po kroku odrabiali straty, a Madison Square Garden eksplodowało w końcówce. Ostatecznie Nowy Jork wygrał 107-106 po zwycięskim dobiciu OG Anunobiego na sekundę przed końcem. Był to największy comeback w historii finałów NBA. W piątym meczu Spurs po raz drugi z rzędu wypuścili zwycięstwo z rąk. Jeszcze w trzeciej kwarcie prowadzili 15 punktami i byli o krok od przedłużenia serii. Jednak Knicks ponownie wrócili do gry, a Jalen Brunson wziął ciężar meczu na siebie. Lider Nowego Jorku zdobył 45 punktów, trafiał w najważniejszych momentach i poprowadził swój zespół do zwycięstwa 94-90. Dla polskich kibiców finały miały jeszcze jeden wyjątkowy wymiar. Jeremy Sochan rozpoczął sezon w San Antonio, ale w drugiej części rozgrywek stopniowo wypadał z rotacji i przestał odgrywać większą rolę w zespole. Ostatecznie strony zdecydowały się na rozwiązanie kontraktu, a Polak trafił do New York Knicks. W decydującym piątym meczu finałów Sochan pojawił się na parkiecie dosłownie na ostatnią akcję. Knicks bronili prowadzenia, a trener chciał wzmocnić obronę. Polak wszedł właśnie przeciwko swojej byłej drużynie, z którą jeszcze kilka miesięcy wcześniej był związany kontraktem. Chwilę później zabrzmiała końcowa syrena, a Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem w historii, który zdobył mistrzostwo NBA. Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję za uwagę.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Editors i Bullets. Na zegarach 6 minut do godziny 10, a więc to pora, żeby powoli kończyć dzisiejszą głowę do góry i pozwólcie, że pożegnam się z wami słowami piosenki, która już teraz w waszych głośnikach. Esy Floresy, Fantasmagorie, niewiele tu po mnie. Kuba Pasieczny, życzę udanego wtorku, trzymajcie się i do usłyszenia.

0: 33-latek zostawił auto na skrzyżowaniu, był pod wpływem alkoholu. O tym za chwilę. Powiemy także o inicjatywie Lato w Mieście oraz o Lubelskim Festiwalu Nauki. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. 33-latek z Lublina został tymczasowo aresztowany, zostawił auto na skrzyżowaniu i ukradł paliwo na stacji benzynowej. Do zdarzenia doszło w sobotę w godzinach porannych. Funkcjonariusze policji otrzymali zgłoszenie o dziwnym zachowaniu jednego z uczestników ruchu. Mężczyzna zatrzymał samochód na skrzyżowaniu ulic Głęboka i Sowińskiego, a następnie boso udał się w kierunku ulicy Nadbystrzyckiej. Został zatrzymany przez policjantów w drodze powrotnej ze stacji benzynowej, gdzie nie płacąc ukradł w wiaderku przeznaczonym do mycia szyb 7 litrów benzyny. Okazało się, że 33-latek miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie, a ponadto od 7 lat ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Czy wakacje spędzone w sercu metropolii są ciekawe? Animatorzy udowodnią, że jest to możliwe. Udostępniono już wykaz atrakcji, które zaplanowano w ramach inicjatywy o nazwie Lato w Mieście. Lista będzie na bieżąco aktualizowana, a władze miasta już teraz zapraszają do uczestnictwa w projekcie.
1: Wśród proponowanych atrakcji znalazły się m.in. zajęcia w rezerwacie dzikich dzieci, warsztaty i animacje podwórka sztuki organizowane przez Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice, 4 tygodnie kreatywnych warsztatów w Dzielnicowym Domu Kultury Czuby Południowe czy nowa wystawa w Łącznicy.
0: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Warto wspomnieć, że na chętnych czekają także inicjatywy kulturowo-sportowe. Szeroka oferta została stworzona z myślą o zróżnicowanych zainteresowaniach wśród młodych mieszkańców Lublina.
1: Bogaty program przygotowała także Miejska Biblioteka Publiczna, która zaprasza najmłodszych na zajęcia inspirowane literaturą, sztuką i filmem. Nie zabraknie także wydarzeń o charakterze sportowym i międzynarodowym, między innymi jubileuszowych międzynarodowych spotkań folklorystycznych.
0: Dodaje Beata Pietryczuk. Ruszyły już zapisy na wybrane zajęcia u organizatorów poszczególnych akcji. Projekt będzie trwał od 30 czerwca do 31 sierpnia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Mniej niż 2 tygodnie pozostały studentom na zgłoszenie projektu. Największy Lubelski Festiwal Naukowy zaprasza do inicjatywy. Do 21 czerwca trwa przyjmowanie wniosków w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach od 19 do 25 września. Pomysły mogą zgłaszać pracownicy uczelni oraz instytucji współtworzących festiwal.
2: W przypadku projektów zgłaszanych przez studentów czy doktorantów obowiązuje dodatkowy warunek. Opiekunem projektu musi być pracownik jednostki współtworzącej festiwal. Sam proces rejestracji spoczywa na kierowniku projektu, który w tym celu musi utworzyć konto i wypełnić kartę zgłoszenia. W przypadku projektów studenckich kierownikiem jest odpowiedni pracownik naukowy lub opiekun danej organizacji.
0: Mówi Katarzyna Skałecka, rzeczniczka biura prasowego UMCS. Tegoroczna 22. edycja jest pod hasłem Ciekawość vis vitalis nauki. Zgłaszane inicjatywy mogą mieć różnorodną formę popularyzacji nauki lub działalności kulturalno-artystycznej. Warsztaty, wykłady, laboratoria, eksperymenty czy gry naukowe. Co istotne, jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 projektów festiwalowych. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. To promocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: funk,
1: metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
5: Come here, baby.

0: promocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
4: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
3: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Grzyby w domu? Opcje są dwie. Albo nie sprzątnąłeś od tygodnia kubka z fusami po herbacie, albo w najbliższy piątek wieczorem spotkasz się z pradawnymi bogami na kanapie w salonie. Opcja numer 3. Muzyczna podróż w środku tygodnia na rubieże wyobraźni. Nieważny gatunek. Ma być dziwnie. Psychodela, stoner, sludge, jazz, elektronika, a czasem wszystko naraz. W każdą środę o godzinie 21. W każdą środę trzeci rodzaj grzyba w twoim domu.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

każdą audycję powinno zaczynać się od przeogromnego hitu. No i takim hitem na pewno jest Take Me Out od Franz Ferdinand na 98.2 FM, a najlepsze jest to, że później będzie jeszcze lepiej. 4 minuty po godzinie 13 zaczynamy wtorkowe wydanie Ośrodka Rocka na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przed mikrofonem Jakub Gresny i ja tu za wiele nie mogę się rozgadać, bo już teraz Grzegorz Ciechowski i Republika, numer Śmierć w Bikini na 98.2 FM.

ACDC pytają się nas, czy jesteśmy gotowi na przyjemności w kawałku Are You Ready na 98.2 FM, oczywiście 12 minut po godzinie 13 i niestety, drodzy kierowcy, przygotujcie się, bo mamy dla was no niezbyt ciekawą informację, a mianowicie kierowcy wyjeżdżający z Lublina w stronę Warszawy muszą przygotować się na spore utrudnienia, a mianowicie na Alei Warszawskiej rusza zapowiadany remont zniszczonego odcinka drogi, no i pojawiają się zwężenia, czasowe przestoje, no i żeby nie było jeszcze aż tak przyjemnie, no to prace mają potrwać nawet do 90 dni, więc sporo będziemy musieli sobie przetrwać tam, jeżeli chodzi o okolice Alei Warszawskiej, ale o drogach już może nie gadajmy. Przejdźmy do naprawdę świetnej muzyki. Kasabian i Clubfoot już teraz.

podobno co za dużo, to niezdrowo. No nieprawda, jeżeli chodzi o muzykę, a w szczególności The Rolling Stones, to na pewno nieprawda. Start Me Up na 98.2 FM, a przy Stonesach możemy sobie powiedzieć o tym, że szykują się do premiery nowego singla. Otóż opublikowali w mediach społecznościowych nagranie. No i okazuje się, że nowy kawałek będzie zwał się Jealous Love, chociaż też w owym nagraniu znajdujemy roboczy tytuł piosenki, który brzmi, a może nie będę mówił wulgaryzmów, o tej porze nie wypada wymawiać na antenie. 26 czerwca premiera nowego singla, więc to będzie taki już ostatni chyba muzyczny aperitif przed głównym daniem, czyli przed albumem Foreign Tongues, premiera 10 lipca, przypominamy.

0: to promocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: punk,
1: metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama.
7: Najwięcej rocka w mieście.

0: 20 minut do godziny 14. All Them Witches z ich ostatnim i chyba najnowszym też kawałkiem pod tytułem Hold Up, Say What na 98.2 FM. To z ich też najnowszego albumu pod tytułem House of Mirrors, premiera no kilka tygodni temu dosłownie, i to jest naprawdę świetny powrót. Album, na który trzeba było sobie trochę poczekać 6 lat od ich poprzedniego krążka, no i na pewno panowie uciągnęli temat powrotu. A przy powrotach jak jesteśmy, to wracamy teraz do naszego pięknego kraju. Chory na Polskę, czyli doktor Misio.
1: Kiedy myślę o niej, patrzę jej prosto w oczy. Nieprzyjemny jest dzień.

czyli Hiszpania z Republiką Zielonego Przylądka. No i spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Zaskakujące naprawdę spotkanie. No i też zaskakującą informacją podzielił się Alex James, czyli basista Blur. I informacja w klimatach właśnie też sportowych, bo jak powiedział w pewnym wywiadzie, jeden z kawałków, który współtworzył, czyli Windel w ramach projektu Fatless, jest takim nieoficjalnym hymnem reprezentacji Anglii. No i dlaczego jest to zaskakujące? Gdyż jak się okazuje, ten kawałek, a przynajmniej na tym kawałku, zarobił tyle pieniędzy, co właściwie na całym katalogu muzyki Blur. No i też muszę Alexa Jamesa skarcić trochę za to, że ukradł mi puentę, bo zauważył również, że ten numer jest trochę jak piosenka bożonarodzeniowa, czyli pojawia się i wraca w konkretnym sezonie. No w ramach Windeledy, no to mówimy oczywiście o sezonie na święto piłki nożnej, czyli Mistrzostwa Świata i też Europy. Zaskakująca naprawdę informacja, bo przypuszczam, że ja oraz pozostali nasi słuchacze pewnie strzelają, że takim hymnem nie tylko reprezentacji Anglii, ale i również generalnie wszystkich reprezentacji na całym świecie, takim nieoficjalnym, jest numer, który możecie usłyszeć już teraz.

Zwykłe konstelacje i numer droga. Jak dobrze wiemy, wszystkie drogi prowadzą w stronę Radia Centrum, a nasze drogi w skali makro, można powiedzieć, czyli w kontekście naszej audycji, prowadzą już do pół metka. Więc, drodzy słuchacze, myślę, że możemy ruszyć z tematem luźnym i przyjemnym, a mianowicie sprawdźmy sobie, co takiego się dzieje 16 czerwca. No dziś widzę, że swoje imieniny obchodzą panie, a mianowicie Aneta, Alina oraz Judyta. Życzymy wam wszystkiego najlepszego z okazji imienin, jak i generalnie wszystkim naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o generalnie cały dzień. Trzymajcie się tam oczywiście. Ja dodam jeszcze, że dziś celebrujemy chyba najważniejsze święto każdego studenta, czyli Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. A poza tym usłyszymy się ponownie po godzinie 14.

Na zegarach mamy 4 minuty po godzinie 14. No to pora przywitać się i przedstawić jeszcze raz ze słuchaczami Radia Centrum. Przed mikrofonem Jakub Gryz. No i w tym momencie zaczynamy już drugą część Ośrodka Rocka. Jak mówiłem już na samym początku naszej audycji, będą dziś same hity i myślę, że dotrzymamy to słowo. The Amazons, już teraz kawałek Black on the Bone, a później sprawdzimy sobie m.in. Happy Set, Foo Fighters, Bon Jovi, Till of the same oczywiście dobroci. Dlatego przygotujcie sobie kawę jakąś, zostańcie z nami i podgłośnijcie swoje radiorniki.

0: Reklama.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

damy radę. Do weekendu, czyli Happy Set na 98 FM, 12 minut po godzinie 14. No i drodzy słuchacze, powiemy sobie za chwilę o najlepszym albumie wszechczasów. A dlaczego najlepszy? No, a przynajmniej tak mawia wokalista zespołu Trivium, czyli Matt Heafy. Ostatnio udzielił wywiadu i po pierwsze zdradził, że ich ostatnia rekrutacja, można powiedzieć, nowego perkusisty, czyli Alexa Rudingera, była naprawdę świetna, bo razem z nim nagrali, cytuję, zdecydowanie najlepszy album wszechczasów. Nawet nie mówimy o dyskografii samego Trivium, metalu, generalnie muzyki rockowej. Tylko jest mały problem. Nadal go miksują, więc nie wiemy, kiedy premiera. Aczkolwiek Trivium będziecie mogli usłyszeć na żywo niebawem 21 czerwca w Warszawie w klubie Progresja oraz teraz w Radiu Centrum kawałek The Heart From Your Hate.

I wracamy i kończymy w sumie, można powiedzieć, temat najlepszych albumów wszechczasów, bo dziś równo 54 lata temu ukazał się piąty album Davida Bowiego, czyli album o wspaniałym tytule The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. O projekt, jak i generalnie o postaci Ziggy'ego Stardusta można gadać godzinami. To jest temat rzeka. I dopiero teraz zauważyłem, że następny kawałek jest o tym, że Dave Grohl chyba chce przekształcić się w zbiornik wodny. I Am a River od zespołu Foo Fighters już teraz na antenie akademickiego Radia Centrum.

0: Autopromocja.
1: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
0: Akademickie Radio Centrum.

pozdrawiamy wszystkich Irlandczyków. Irish od T-Love na 98.2 FM i pozdrawiamy wszystkich też słuchaczy zespołu Black Veil Brides. No i mamy dla was bardzo dobrą wiadomość, gdyż Black Veil Brides pojawią się w Polsce i zagrają na żywo 30 stycznia w warszawskiej Stodole oraz 4 lutego we wrocławskim A2. Formacja, której na pewno warto się przyjrzeć. No i też gorąco was zachęcam, żebyście zostali z nami. Za chwilę sobie sprawdzimy pozostałe wydarzenia, które odbędą się w najbliższych tygodniach w ramach imprezy FM.

0: Zostało nam 19 minut. Do godziny 15 ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum i sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertowe. Zaczynamy od naszego wspaniałego Lublina i klubu Graffiti. Piątek, 26 czerwca o godzinie 19.30 zagra dla nas Aktas Erdogan, który gra muzykę psychodeliczną podaną w sosie onirycznym. Jeżeli lubicie klimaty właśnie muzy takiej luźniejszej, do której można odpocząć, no to gorąco Was zachęcamy, żebyście sprawdzili to wydarzenie i pozostałe szczegóły na Facebooku klubu Graffiti. Wyruszamy dalej, tym razem w stronę Warszawy i klubu Progresja. 28 czerwca usłyszycie Cavalera Conspiracy, czyli bracia Max i Igor Cavalera, którzy celebrują już wydanie ich, no, już legendarnego krążka Chaos AD. Jeżeli chcecie też ruszyć w przeszłość, no to gorąco Was zachęcam, żebyście sprawdzili to wydarzenie na stronie organizatora. No i ostatnia propozycja w klimatach nowofalowych, można powiedzieć. Nie jeden, nie dwa, lecz trzy koncerty New Metal Army odbędą się w naszym kraju. Kiedy? 6 lipca w Białymstoku w klubie Zmiana Klimatu, 7 lipca w Warszawie w klubie Progresja oraz 8 lipca we Wrocławiu w Centrum Koncertowym A2. New Metal Army to jest zespół, który na scenie jest ponad 40 lat, no i wydał masę kapitalnych albumów nowofalowych, postpunkowych, no i związanych też z rockiem alternatywnym. Więcej informacji na temat tych koncertów znajdziecie na stronie organizatora.
1: Radio Centrum 98,2 FM.

Pamiętajcie, żeby nawadniać się. Płynę za nami z kawałkiem Mała Sobota, właściwie na pożegnanie i zakończenie ośrodka Rocka. 11 minut do godziny 15. Gorąco was zachęcam, żebyście z nami zostali. Za chwilę Gabriela Wolińska przejmie stery Akademickiego Radia Centrum, a my usłyszymy się jeszcze ponownie dziś po godzinie 20 w ramach sygnału z garażu. Jakub Bryz był przed mikrofonem. Do usłyszenia za kilka godzin.

0: Sad But True od Metallica nam tu zakończyło godziny, ale za chwilę właśnie porcja wydarzeń, czyli to, co się zdarzyło w naszym kraju, w naszym rejonie, czy też na świecie.
1: Doszło do tragicznego wypadku kolejowego, o tym za chwilę. Powiemy także o teście lubelskich bolidów oraz o mitach związanych z numerem PESEL.
0: Wydarzenia przedstawi Paulina Czeryna.
1: Pociąg potrącił kobietę. Ruch kolejowy na trasie Rzeszów Główny – Szczecin Główny został wstrzymany. Do zdarzenia doszło dziś po godzinie 12 na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie wypadku rogatki były opuszczone. Kobieta ominęła je i weszła na tory. Przejazd składu monitorował dyżurny ruchu. 75-latki nie udało się uratować. Na miejscu pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna, policja oraz przedstawiciele kolei. Oba tory zostały zamknięte, a teren wypadku został zabezpieczony. Ruch kolejowy wstrzymano. Dla podróżujących przygotowywana jest komunikacja zastępcza. Obecnie trwa wyjaśnianie wszystkich okoliczności zdarzenia. Szczegółowe informacje co do opóźnień kolejowych znajdują się na stronie portalpasażera.pl. Wystartowały i nie mają zamiaru spocząć bez podium. Lubelskie bolidy wkrótce sprawdzą swoją moc. W dniach od 24 do 28 czerwca odbędą się międzynarodowe zawody Shell Eco Marathon poświęcone innowacyjności w inżynierii pojazdów. Po raz kolejny z rzędu będą miały miejsce w Kamieniu Śląskim. Jak co roku Politechnika Lubelska wystawia dwa pojazdy w kategoriach prototype dla lekkich konstrukcji i urban concept.
2: My jesteśmy jedynym polską drużyną, która wystawia dwa pojazdy. Zarówno Hydrosa w wersji prototypowej, jak i Hydrę jako urban concept. Oba pojazdy są pojazdami elektrycznymi, ale z napędem wodorowym, czyli z wodoru produkujemy prąd i na tym jedziemy. Liczymy na to, że pójdzie nam lepiej niż w tamtym roku. Zawsze na to liczymy. Jesteśmy przygotowani. Tym razem bardzo duża ekipa, 25 osób łącznie na zawody pojedzie, ale pracowało przy tym trochę więcej.
1: Mówi profesor doktor habilitowany inżynier Jacek Czarnikowski, który nadzoruje innowacyjne projekty studenckie. W tegorocznej 41. edycji weźmie udział około 140 drużyn z całej Europy i części Afryki, z czego 6 drużyn z Polski.
3: Te pojazdy są naprawdę wdzięczne do kierowania lekiem, ale rzeczywiście sterowanie szczególnie mniejszym bywa ciężkie ze względu na to, na ich wielkość, właśnie na gabaryty. Większy może przypominać właśnie pojazd miejsc, ale mniejszy to naprawdę wyzwanie, szczególnie właśnie jak mówię gabarytowe, dlatego mniejsza ode mnie koleżanka go prowadzi.
1: Mówi Aleksandra, kierowczyni większego bolidu. Zawody polegają na tym, żeby przejechać 16 km w czasie nie dłuższym niż 40 minut i zużyć przy tym jak najmniej energii. W tym sezonie Hydra i Hydros mają wdrożone nowe systemy zarządzania energią. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy wiesz, co kryje twój PESEL? Co piąty Polak mylnie myśli, że znajduje się tam adres zamieszkania. Z badania przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów oraz serwisu chrońpesel.pl wynika, że numer ewidencyjny budzi wiele nieporozumień wśród rodaków. 20% badanych uważa, że w identyfikatorze przypisane jest miejsce pobytu, a 16%, że można z niego odczytać oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego, w którym wydano akt urodzenia. Z kolei 14% uważa, że zawarta tam jest informacja o województwie, w jakim są zameldowani.
4: Sam numer nie zdradza wielu danych, ale pozwala jednocześnie wskazać konkretną osobę. Dlatego w niepowołanych rękach może ułatwiać podszywanie się pod nią lub zdobywanie kolejnych informacji na jej temat. Właśnie dlatego PESEL warto podawać tylko wtedy, gdy druga strona ma uzasadniony powód, by o niego prosić.
1: Mówi Kamil Sztandera, ekspert serwisu chrońpesel.pl. 90% Polaków potrafi wskazać datę urodzenia, a ponad połowa określa także płeć. Struktura PESEL-u jest niezmienna. Jest to ciąg 11-cyfrowy. Pierwsze 6 określa rok, miesiąc i dzień urodzenia. Kolejne 4 to numer porządkowy, pozwalający odróżnić od siebie osoby, które urodziły się tego samego dnia. 10 cyfra określa płeć. Parzysta oznacza kobietę, w tym 0, a nieparzysta mężczyznę. Ostatni jest znakiem kontrolnym.
0: Zobaczmy, co się dzieje w pogodzie aktualnie. No widać przez okno, że świeci nam piękne słońce, a do tego mamy 19 stopni Celsjusza na termometrach. Odczuwalna temperatura jest taka sama, mimo tego, że bardzo mocno wieje. No radzę się tutaj uzbroić jednak mimo wszystko w jakąś kurtkę, a dzisiaj ciśnienie jest dosyć wysokie, dzięki czemu biometr jest korzystny.
5: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: I właśnie, skoro minęła godzina 15, to zaczynamy godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum przy mikrofonie Gabriela Wolińska. I dzisiaj spędzę z wami czas do godziny 18 w towarzystwie bardzo dobrej muzyki, trochę ciekawostek ze świata, generalnie z technologii czy z filmu będę miała, także zostańcie z nami, dlatego również, że The Fratellis już teraz na naszej antenie z kawałkiem Chelsea Dagger.

No tutaj Shinedown nam zagościł na antenie Radia Centrum z nowością, choć może tytuł Deep End nie jest zbyt szczęśliwy na początek audycji, więc w zamian sprawdźmy sobie kartkę z kalendarza, żeby może komuś poprawić humor, że dzisiaj mają imieniny, jeśli może zapomniał. To dzisiaj właśnie obchodzą je Aneta, Alina, Justyna, Benon oraz Jan, Judyta, Ludgarda, Aurelian czy Benona, więc wszystkiego najlepszego. Również pamiętajcie o swoich bliskich, jeśli któreś z nich ma tak na imię. No a do tego dzisiaj Dzień Bluma, czyli bohatera pewnej irlandzkiej powieści, dosyć słynnej, i właśnie sobie spacerując, tak jak Blum, można pomarzyć dzisiaj. Polecam. Pogoda w sam raz.

0: mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: Któż z nas nie pamięta smaków dzieciństwa? Chleb moczony z wodą i z cukrem, chleb z masłem i ze szczypiorkiem, zupa kompot z wiśni, czereśni czy porzeczek, albo też zielone i niedojrzałe jabłka z sadu za płotem. Ale jest jeszcze jeden smak owocowy, a właściwie warzywny. Chodzi mi tu o znany z przydomowych ogródków rabarbar. I to ze względu na walory smakowe mogą pojawiać się wątpliwości, czy rabarbar jest owocem, czy warzywem. Rabarbar, inaczej żewień, to bylina, która jest bez wątpienia warzywem. Pochodzi on z krajów Azji Środkowej i Południowej Syberii. Uprawiany był w Chinach około 2700 przed naszą erą. I to w celach typowo leczniczych. W Europie pojawił się w XVI wieku dzięki znanemu podróżnikowi i odkrywcy Marco Polo. Jako warzywo w Polsce znany jest dopiero od wieku XVIII. W 100 gramach rabarbaru jest tylko 21 kilokalorii. To ponadto źródło witamin z grupy A, witaminy C, E i K, a także kwasu foliowego i błonnika. Zawiera wapń, żelazo, magnez, fosfor, potas, cud i cynk. Ciekawostką jest to, że w Chinach rabarbar do dziś zajmuje miejsce w pierwszej 50 najważniejszych roślin leczniczych. Wszak to znany w zielarstwie żywień. W rabarbarze znajduje się jednak sporo szkodliwego kwasu szczawiowego. Dlatego też nie powinny go jadać osoby chore na nerki i reumatyzm. Ale przecież nie o to chodzi, bo nie planujemy go jeść codziennie. Można po prostu zrobić z niego kompot. Ale ja proponuję placek. A więc placek z rabarbarem niech się stanie. Składniki. 3 duże łodygi rabarbaru, 4 jaja, 2/3 szklanki cukru, 1 cukier waniliowy, 1 szklanka mąki pszennej, 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 0,5 szklanki oleju. A teraz jak to zrobić? Jaja ubić mikserem z cukrem i cukrem waniliowym do białości. Następnie dodać obie mąki, przesiane i proszek do pieczenia oraz olej. Składniki wszystkie wyrobić na ciasto. Ułożyć w foremce, takiej typowej sernikowej, wysmarowanej masłem. Obrany i umyty rabarbar pokroić na kawałki takie 2-3 cm i ułożyć na wierzchu ciasta. Dla chętnych, tych co lubią bardziej słodko, każdy kawałek można zanurzyć dodatkowo w cukrze. Proponuję w brązowym. Całość pieczemy w temperaturze 160-170 stopni przez około 40 minut. Przed podaniem ciasto można opruszyć delikatnie cukrem pudrem. Smacznego i miłych wspomnień z dzieciństwa przy jedzeniu. Dariusz Hankiewicz.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: 15.30 na naszych zegarach, więc po raz pierwszy sprawdźmy sobie dzisiaj, jak tam wygląda sytuacja na lubelskich drogach i już się korki tworzą na rondach pod zamkiem. Tu zdecydowanie od strony Tysiąclecia z dwóch kierunków, czy też od Unii Lubelskiej sznurek samochodów na skrzyżowaniu przy Grafa, również przy samym Grafie, jak i Andersa. Tutaj dużo samochodów się gromadzi. W centrum to na krakowskim przedmieściu i na Alejach Racławickich. Tu dużo samochodów spotkacie. Na Poniatowskiego również w stronę Alei Racławickich i na Sowińskiego to samo. Tu jeszcze widzę, na Kraśnickiej się powoli tworzą korki przy światłach i na Głębokiej przed skrzyżowaniem z Narutowicze, tutaj zarówno też na Narutowicze dużo samochodów, czy też już się korkują Diamentowa i Krochmalna, więc te miejsca zdecydowanie omijajcie. Natomiast jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, to piszcie śmiało pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

w naszych głośnikach wybrzmiały iście królewskie brzmienie, czyli Queen i We Will Rock You. To konkretnie w Radiu Centrum grało. No a propos królewskich brzmień, no to jeśli się pospieszycie, to dzisiaj możecie jeszcze wejść za darmo do Zamku Lubelskiego. Muzeum Narodowe w Lublinie jest dzisiaj otwarte do 17 i jest za darmo. Z kolei, jeśli już dzisiaj nie zdążycie, to jutro za darmo wejdziecie do Muzeum Martyrologii. Natomiast w czwartek do Historii Miasta Lublina, Muzeum Historii Miasta Lublina oraz Muzeum Józefa Czechowicza. Natomiast w piątek możecie odwiedzić Dworek Wincentego Pola za darmo. Więc tak można sobie rozplanować pięknie tydzień w Lublinie za piękną darmożkę.

14 minut do godziny 16 w Akademickim Radiu Centrum. Ja myślę, że dobra pora przypomnieć, że w ten czwartek nie spotkamy się na scenie w centrum, niestety. No, z przyczyn od nas niezależnych i losowych musimy koncert odwołać, więc no, przykro nam, ale spotkamy się dopiero na koncercie w październiku, kiedy to ponownie rozpoczniemy sezon. No, tym razem nie udało nam się z hukiem zakończyć tego sezonu. Zakończyliśmy go no, nie taki sposób, jakbyśmy chcieli, natomiast mam nadzieję, że spotkamy się, tak jak powiedziałam, w październiku, ale to już pieśń przyszłości, jak to mówią. Natomiast tu też trochę o przyszłości sobie, raczej po przeszłości sobie powiemy. Days of Future Past od Iron Maiden.

Spiders na antenie Akademickiego Radia Centrum od Systemowe Down oczywiście. Ja chciałam wam powiedzieć o czymś, z czym poniekąd się kojarzą pająki, no z horrorami. A ostatnio Obsession bardzo sobie rości prawa do jednego z najchętniej odwiedzanych w kinie horrorów ostatnim czasy. No i właśnie tutaj reżyser tego filmu stwierdził, że to przyszła pora na to, kiedy generacja Z się znudziła, no, wszystkim tym stworzonym przez AI, co jest generowane albo robione na siłę. No i tutaj stwierdził również, że nie pójdzie za ciosem i nie zrobi tak szybko drugiej części Obsessions. Pozwoli sobie ją przemyśleć i odpowiednio dokończyć.

0: W Radiu Centrum Katatonia, a że minęła 16, to pora na wydarzenia.
1: Pracownicy ZUS przygotowują się do strajku, o tym za chwilę. Powiemy także o przechodniu, który postawił swoją broń w Zaroślach oraz o walce z hejtem wśród młodych.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: W najbliższym czasie może wystąpić problem z załatwianiem spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja prosi o wyrozumiałość. Już jutro rusza akcja protestacyjna, w związku z czym w godzinach od 8 do 10 część placówek ZUS na terenie całego kraju nie będzie obsługiwać petentów. Strajk jest wynikiem zgłoszonych do Okręgowego Inspektora Pracy próśb o poprawę warunków pracy poprzez dostosowanie warunków zatrudnienia do liczby zadań nałożonych na ZUS oraz relacji interpersonalnych w obszarze etyki. W związku z zaistniałą sytuacją klienci proszeni są o zaplanowanie swoich wizyt po godzinie 10 lub przeniesienie ich na inny termin. Infolinia będzie działać w pełnym wymiarze, jednak możliwe jest dłuższe oczekiwanie na kontakt z konsultantem. Sama instytucja zachęca do załatwiania najpilniejszych spraw poprzez portal eZUS oraz aplikację mobilną ZUS. Z bronią w ręku i promilem alkoholu we krwi nieodpowiedzialny przechodzień postawił całe miasto na nogi. Wczoraj około godziny 14:15 do komendy w Krastemstawie dotarło zgłoszenie o mężczyźnie spacerującym po ulicach z bronią długą. Na miejsce przyjechało kilka patroli policji. Podejrzanym okazał się 65-letni mieszkaniec powiatu krasnostawskiego. Gdy policjanci chcieli go obezwładnić, okazało się, że jest on nieuzbrojony. Mężczyzna ledwo trzymał się na nogach. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie prawie promil alkoholu. Funkcjonariusze postanowili poszukać rzekomego karabinu. Wiatrówkę odnaleziono w pobliskich zaroślach. Mundurowi przypominają, że wszelkiego rodzaju militaria powinny być transportowane w specjalnych pokrowcach lub futerałach. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. 80% młodych ludzi doświadcza hejtu. Do walki z tym problemem może stanąć każdy. Dzisiaj odbyła się akcja Relacja Hejty Reaguj, mająca na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ta zebrała ponad 4000 uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych z Lublina. Udział w wydarzeniu wzięli również psychologowie i twórcy internetowi, tacy jak Hejka Tulenka, Mini Mike czy Prawo Marcina. O wsparciu młodzieży mówi Hubert Pietrus, ambasador Fundacji Dobry Hashtag.
2: Mamy wspaniałą młodzież, mamy wspaniałe dzieci i róbmy wszystko, żeby zainteresować się ich światem, problemami, których doświadczają, tym, przez co przechodzą. Nie zostawiamy ich samych. Sami sobie nie poradzą. Musimy działać wspólnie. My musimy zrobić 3-4 kroki do przodu, a oni tylko czasami jeden. Ale musimy się spotkać.
1: Głównym punktem wydarzenia były scenki z udziałem influencerów pokazujące, jak wygląda hejt i jak na niego reagować. Całość inicjatywy miała charakter interaktywny, dzięki czemu lepiej można było zrozumieć problem i znaleźć jego rozwiązania. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin. Mieszkańcy i turyści już od 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty. Wśród nagród wymienić można m.in. bilety wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek na specjalnym karnecie.
3: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach: kustosz, atleta, przybysz, smakosz, widz, kolekcjoner oraz joker. Uczestnik może dołączyć do udziału w akcji w dowolnym momencie jej trwania. Mapy gry miejskiej oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą partnerów oraz dostępnych ofert znajduje się pod adresem sezon.lublin.eu.
0: A zobaczmy, czy pogoda sprzyja zwiedzaniu Lublina. No zdecydowanie, jeśli chodzi o słońce, tutaj ono nam króluje na niebie, natomiast temperatura 19 stopni Celsjusza na termometrach i odczuwalna temperatura to 18 stopni ze względu na to, że dosyć mocno wieje i tutaj jest ten właśnie przeciwnik, jeśli chodzi o nasze zwiedzanie, bo ciśnienie jest dosyć wysokie, więc biometr jest korzystny.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Tak więc rozpoczynamy drugą część Godzin Szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska. Jestem dzisiaj z wami do godziny 18 i wy zostańcie ze mną, zwłaszcza, że już no, zaczyna się to popołudnie po pracy, którego wszyscy utęskniliśmy. Czekaliśmy od rana, a teraz już Chris Cornell na naszej antenie.

Myślę, że większość nas sobie drepcze nogami właśnie w oczekiwaniu na wakacje. No tutaj mieliśmy właśnie Footstep od Pop i Will na antenie Radia Centrum, ale właśnie jeśli chodzi o festiwale, to między innymi ciekawymi pozycjami są dożynki konkretnych gmin, bo tutaj również ciekawe gwiazdy potrafią wystąpić. A jeśli chodzi o dożynki powiatu lubelskiego, to w tym roku zostaną one połączone z dożynkami gminy Garbów. A żeby tego było jeszcze mało, to gospodarzem tego wszystkiego będzie Wola Przybysławska, więc tutaj jeśli chodzi o imprezę, ona się odbędzie 30 sierpnia. Na razie jeszcze nie wiadomo, kto wystąpi, no ale zdarzają się czasami takie perły, że warto myślę sobie zapisać tę datę w kalendarzu.

Tym razem na antenie Radia Centrum gościł Arek Kusowski. A propos polskiej muzyki, no to przypominam, że w czwartek sceny w Centrum nie będzie. Odwołujemy koncert z przyczyn losowych i niezależnych od nas, więc niestety nie spotkamy się już na końcówce tego sezonu, tylko trzeba poczekać na październik. Ale mam nadzieję, że z wszystkimi, którzy zgarnęli bilety tym razem, to i zobaczymy się właśnie w październiku na koncercie rozpoczynającym z kolei sezon. Something takes a part of me. Something lost and never seen.

0: No niestety nie można powiedzieć, żeby na drogach było przepięknie, ale zobaczmy sobie, jak tam sytuacja wygląda. No, na rondach pod zamkiem tu się pogorszyło zdecydowanie więcej samochodów. Już teraz mamy w tym miejscu i na skrzyżowaniu przy Grafa również. Trochę nam się te korki skondensowały, bo już tutaj na 3 maja jest korek, natomiast krakowskie przedmieście wygląda całkiem w porządku. To samo Alej Racławickie. Natomiast na Poniatowskiego i Sowińskiego nadal korki. Na Alei Kraśnickiej również przy światłach spotkamy korki, czy na Głębokiej przy zjeździe w Aleję Kraśnicką, czy przy zjeździe w Sowińskiego, a na skrzyżowaniu z Narutowicza widzę, że już nie jest tak źle. Na Jana Pawła II się tworzą korki od Krochmalnej po Armii Krajowej, jak zwykle w tę stronę. Na Krochmalnej i Diamentowej wygląda to już nieco lepiej, ale nadal raczej polecam omijać to miejsce. Natomiast wy na drogach, nasi słuchacze, jesteście najlepszymi informatorami, więc jeśli tylko widzicie korek czy wypadek, o którym nie powiedziałam, to piszcie śmiało pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock,
3: funk,
2: metal
3: i wszystko pomiędzy.
2: Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Posłuchaliśmy Koła Czasu w wykonaniu ENA na antenie Radia Centrum i powiem wam tyle. Czas najwyższy na to, żeby pojawił się trzeci sezon 1670, no uwielbianego ostatnio serialu o sarmackiej Polsce, natomiast bardzo komentującej obecną Polskę. No i właśnie już dzisiaj pojawił się trailer tegoż serialu, tegoż sezonu. Razem z datą premiery 5 sierpnia sezon trafi na platformę streamingową i będzie można go oglądać i się znowu pośmiać z nas samych Polaków. A to poniekąd najzdrowszy śmiech, no bo jeśli już człowiek potrafi się śmiać sam z siebie, no to dobra droga do szczęścia, moim zdaniem. I dobrą drogą do szczęścia jest również słuchanie muzyki Frank Carter i The Rattlesnakes.

Niech rzuci kamieniem ten, który się nie pobujał do Sweet Home Alabama od Lynyrd Skynyrd. No i to właśnie wybrzmiało nam w Radiu Centrum. I a propos domu, no to wiadomo, że trzeba o niego dbać i usłyszeliśmy już parę razy w internecie o tych japońskich kibicach, którzy posprzątali po sobie na stadionie. Natomiast Japończycy też bronią swojego domu, bo turyści, którzy odwiedzają Tokio i przede wszystkim tą najbardziej znaną część Tokio, czyli Shibuya, no to niestety bardzo śmiecą i no jest na to rada, no po prostu mandat wprowadzili od 1 czerwca, więc jeśli akurat może wybieracie się do Tokio i chcecie zwiedzić Shibuya, no to uważajcie na to, żeby właśnie nie śmiecić w tej okolicy, bo możecie dostać mandat nawet w wysokości $13, więc no jest to dosyć pokaźna kwota jak dla Polaka. Także warto, myślę, pozwiedzać sobie po prostu i no przede wszystkim zabrać śmiecie ze sobą albo po prostu wrzucić do śmietnika, a strażnicy mają tego pilnować, więc uważajcie na siebie.

nowość od Perfect Circle na antenie Radio Centrum, czyli Starless konkretniej nam tu wybrzmiało. No i za chwilę chciałam was zaprosić na wydarzenia, które już za niecałe 4 minuty zagoszczą również na antenie Radio Centrum. Tutaj usłyszymy między innymi o nowych zabytkach, które się znalazły w pewnym muzeum w Lublinie. Będzie można niedługo je zobaczyć. No i też porady wakacyjne, ale to nie tylko, również inne ciekawe informacje czekają, więc zostańcie z nami.

0: The Darkness nam tu trochę pośpiewało o miłości, ale że minęła właśnie godzina 17, to pora na wydarzenia zapowiadane.
1: Zastrzelony w Białej Podlaskiej obywatel Rosji miał otrzymywać groźby, o tym za chwilę. Powiemy także o nowej wystawie w wieży trynitarskiej.
0: A wydarzenia przedstawi Paulina Czeryna.
1: Obywatel Rosji miał dostawać groźby. Pojawiają się nowe informacje w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Jak podaje RMF FM, 44-latek miał bagatelizować zagrożenie. Do funkcjonariuszy nie trafiło żadne zawiadomienie w sprawie. Motywy działania zabójcy są wciąż wyjaśniane. W związku z toczącym się śledztwem zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Decyzją komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie powołana została również specjalna grupa śledcza, która ma zbadać szczegóły zdarzenia. Działania funkcjonariuszy skupiają się na ustaleniu tożsamości i zatrzymaniu sprawcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Białej Podlaskiej. Policja prosi kierowców o nagrania z kamer samochodowych znajdujących się w okolicach miejsca zbrodni oraz drogi krajowej numer 2 w godzinach od 8.30 do 10.30. Nagrania z rejestratorów można wysyłać na adresy mailowe Policji z Białej Podlaskiej. Każda osoba, która ma jakiekolwiek informacje w sprawie, proszona jest o kontakt z numerem 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej. W całej sprawie przyjrzał się również nasz reporter Szymon Skrzypek. Całość artykułu znajduje się na centrum.fm. Nowości w Muzeum Archidiecezji Lubelskiej, cenne zabytki i nowa ekspozycja w wieży trynitarskiej. Wystawa przedstawiona w muzeum prezentuje cenne dzieła sztuki sakralnej pochodzące z różnych miejsc regionu. To rezultat przejęcia przez placówkę opieki nad skarbcem i zakrystią akustyczną w lubelskiej archikatedrze. O tym, co można zobaczyć na wystawie, mówi dyrektor Muzeum Archidiecezji Lubelskiej, ksiądz Łukasz Trzciński.
2: Są to przykłady złotnictwa szat liturgicznych, dwie ikony, kilka obrazów. W zakrystii akustycznej motywem przewodnim jest ukazanie wielokulturowości Lublina. Przez wieki do tej pory tak jest, więc tą wielokulturowość też chcemy w jakiś sposób pokazać poprzez ikony i obrazy. Mamy przykłady malarstwa wschodniego, ikony unickie, gromadzone jeszcze przez księdza Niechaja, który był jednym z pierwszych dyrektorów Muzeum Diecezjalnego.
1: Na odwiedzających czeka również ekspozycja czasowa w wieży trynitarskiej, przygotowana przez studentów KUL pod kierunkiem Anny Ślązak-Nowak. Odświeżony został także układ wystawy stałej, wzbogaconej o kolejne obiekty po pracach konserwatorskich. Dzięki wprowadzonym zmianom zwiedzający mogą zobaczyć wiele cennych artefaktów, które dotychczas były rzadko udostępniane publiczności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zbliżają się wakacje, więc rusza sezon na kształtowanie formy. Jak robić to bez szkody dla organizmu? Eksperci ostrzegają przed internetowymi trendami związanymi z odchudzaniem, które z uwagi na porę roku zyskują coraz większą popularność. Specjaliści zwracają uwagę na fakt, iż znaczna część sposobów na walkę z dodatkowymi kilogramami opiera się na skrajnych rozwiązaniach. Przynosi to szybkie efekty, ale działa ze szkodą dla organizmu.
3: Szczególnie niebezpieczne jest kopiowanie jadłospisów influencerów bez uwzględnienia własnego stanu zdrowia, stylu życia czy aktywności fizycznej. Zdrowa redukcja masy ciała wymaga czasu, regularności i indywidualnego podejścia, a nie chwilowej diety do wakacji czy na parę tygodni. W swojej praktyce często widzę osoby, które po kilku tygodniach restrykcyjnej diety trafiają z przewlekłym zmęczeniem, napadami głodu i całkowitym brakiem motywacji do dalszej pracy nad zdrowiem.
1: Mówi Oliwia Poniatowska, dietetyczka NLMed. Częstymi efektami ubocznymi nieodpowiedniego odżywiania są również problemy hormonalne, pogorszenie wyników badań czy spadek masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej. Jednocześnie nie należy zapominać, że problem otyłości lub zbyt wysokiej masy ciała w Polsce ciągle rośnie. Obecnie dotyczy 79% mężczyzn oraz 61% kobiet.
0: Zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach. Cały czas mamy 19 stopni na termometrach, ale wiatr troszeczkę osłabł, choć nadal jest dosyć mocny. I dzisiaj w nocy temperatura spadnie do 9 stopni, ale będzie raczej pogodnie, jeśli chodzi o noc. Natomiast jutro słonecznie i temperatura wzrośnie do 22 stopni.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama. Radio C. Centrum.
6: Na więcej lokal w mieście!
0: I przed nami ostatnia godzina popołudniowej audycji Godziny Szczytu w Akademickim Radiu Centrum. I zakończyliśmy ostatnią godzinę piosenką o miłości. I tę godzinę również piosenką o miłości rozpoczniemy. Natomiast zanim ona, to zaproszę jeszcze na imprezę FM o 17.45, kiedy to przybliżymy sobie nieco, jakie koncerty nas czekają w najbliższym czasie w naszej okolicy. A tymczasem właśnie zapowiadana piosenka o miłości Let There Be Love od Oasis w Radiu Centrum.

No i tym razem gościł u nas zespół Suede z kawałkiem Emotionally Unavailable. I tutaj chciałam zauważyć ciekawe zestawienie na naszej liście, bowiem następny z kolei kawałek ma tytuł Believe, więc tutaj z kolei mało emocji, tu bardzo wiele nadziei. Więc tym razem oddajmy głos Stained.

23 minuty po godzinie 17 w Akademickim Radiu Centrum i myślę, że ponownie lojalnie przypomnę, że w czwartek sceny w Centrum nie będzie. Niestety koncert musimy odwołać z przyczyn losowych i niezależnych od nas. Także mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym koncercie w październiku.

0: Po raz ostatni wyjedźmy sobie dzisiaj na lubelskie drogi i sprawdźmy, jak tam sytuacja się ma. I już widzę, że korki są głównie na rondach pod zamkiem, choć tutaj też już wygląda to lepiej niż przed godziną. Na skrzyżowaniu przy Grafa jeszcze chwilę postoicie, ale nie sądzę, żeby trzeba było to miejsce omijać. To samo ze skrzyżowaniem Alei Solidarności z Lubomelską i Kompozytorów Polskich. Poza tym już na mieście jest spokojnie, no chyba, że wy coś widzicie, no to piszcie śmiało pod 515-515-982, ale przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby jechać zgodnie z przepisami i wracać bezpiecznie do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Ech, takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Tym razem na antenie 92 FM Small Victory od Faith No More. I my możemy świętować takie małe zwycięstwo, choć tu raczej zrozumieją mnie ci, którzy lubią takiego rocka dosyć nietypowego, może progresywnego, a zwłaszcza takiego dosyć eksperymentalnego, ci, którzy kojarzą Polifię, no dosyć ciekawą grupę z bardzo eksperymentalnym brzmieniem, natomiast równie ciekawie brzmiącą na koncertach i ogłosili oni swoją trasę koncertową, na której znalazła się również Polska. 29 listopada się u nas jeszcze zjawią, jeszcze w tym roku, także będzie można ich posłuchać w warszawskiej progresji.

0: przed nami imprezę FM, czyli zbiór informacji o koncertach dziejących się w najbliższym czasie w naszej okolicy. A zaczynamy już od tego piątku, 19 czerwca w klubie Graffiti w Lublinie. W ramach Rozdarty Tour zagrają The Method razem z Punched Orange oraz All Desire, od nowoczesnego metalcore'u po elementy deathowe, więc koncert dla fanów zdecydowanie cięższych brzmień. Bilety znajdziecie poprzez wydarzenie na Facebooku. Z kolei 30 czerwca również w klubie Graffiti możecie wpaść na koncert Clover Hearts, celtic punkowej grupy, która skutecznie łączy muzykę pełną buntu z tekstami o miłości. Biletów szukajcie poprzez profile społecznościowe klubu Graffiti. Z kolei już 30 lipca w Fabryce Kultury Zgrzyt w Lublinie właśnie zagra projekt Phil Campbell's Bastard Sons, stworzony jeszcze za życia Phila Campbella, a kontynuowany właśnie przez jego synów. Bilety kupicie na stronie Zgrzytu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

FAI na antenie Radia Centrum z Holy Visions już na 5 minut do godziny 18, więc przyjdzie mi już się z wami zaraz pożegnać. Natomiast jeszcze chwilę zaproszę was na wydarzenie o godzinie 18, oczywiście też serwis sportowy. Natomiast już później oczywiście nasze audycje wtorkowe autorskie, czyli tutaj akurat Kulturologia o 19, Sygnał z garażu o 20 i o 21 nie ma Letko, więc zapraszam serdecznie, aby z nami zostać do nocy, a ze mną słyszycie się już w czwartek. Była z wami Gabriela Wolińska i pozostawiam was w dosyć imprezowym nastroju, tak myślę, czyli party. Oto oddział zamknięty, to tego sobie posłuchamy właśnie do godziny 18.

0: trwa modernizacja Alei Warszawskiej. O tym za chwilę.
1: Powiemy także o nagrodach dla lubelskiego samorządu oraz zbliżającym się festiwalu Dwa Brzegi. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Paulina Czeryna
0: i Jakub Jarzyna. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Wykonawcy, przesyłajcie oferty. Komplikacje w transporcie związane są z zaprojektowaniem i przebudową Alei Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Skowronkową w kierunku ulicy Głównej, która ruszyła dzisiaj. Możliwe są lokalne zawężenia oraz czasowe wstrzymanie ruchu. Warto dodać, że miasto Lublin ogłosiło postępowanie na modernizację kolejnego odcinka Alei Warszawskiej o długości 300 metrów.
1: Zmiany mogą dotyczyć m.in. regulacji wysokościowej istniejących zjazdów, wykonania oznakowania drogowego czy odtworzenia obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Termin składania ofert przez wykonawców upływa 1 lipca, zaś podmiot, który wygra przetarg, będzie miał 21 dni na realizację zadania od daty zawarcia umowy.
0: Chociaż jest oddzielony od morza o ponad 400 km, to w Lublinie również można znaleźć perły. Prestiżowe wyróżnienia w rękach radnych.
1: Za nami 14. edycja rankingu Perły Samorządu 2026. Ogólnopolska inicjatywa od lat skupia się na ocenie jednostek samorządu terytorialnego, a także zarządcach miast, którzy skutecznie realizują politykę lokalną. Podczas tegorocznej gali Urząd Miasta Lublin zajął 10. miejsce w kategorii gmin miejskich powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
0: Warto dodać, że prezydent Koziego Grodu, Krzysztof Żuk, uplasował się na 6. miejscu w kategorii włodarz gminy miejskiej powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Wśród kryteriów, wedle których kapituła przyznawała nagrody, znalazły się m.in. rozwój usług publicznych, poziom innowacyjności oraz działania podejmowane na rzecz mieszkańców.
1: To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Od 20 lat stanowi wizytówkę naszego województwa. Przygotowania do Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi wkraczają w finalną fazę.
0: Na Placu Litewskim otwarta została plenerowa wystawa poświęcona wspomnianemu wydarzeniu kulturalnemu. Zainteresowani mogą obejrzeć plakaty, wspomnienia czy archiwalne fotografie ukazujące, jak wyglądał rozwój tego przedsięwzięcia na przestrzeni lat.
1: Warto dodać, że podczas tegorocznej odsłony festiwalu zaprezentowane zostaną produkcje, które brały udział w konkursach filmowych w Cannes i Berlinie. Miłośnicy filmu będą mogli podziwiać dzieła kinematografii od 1 do 9 sierpnia w Kazimierzu Dolnym. Z kolei szczegółowy program wydarzenia zostanie opublikowany 17 lipca na stronie dwabrzegi.pl.
0: Polska jest największym producentem drobiu w Unii Europejskiej. Jak dużo wiemy o tym mięsie? Stowarzyszenie Polska Tradycja Smaku rozpoczęło projekt Polski Drób Naturalnie Dobry, którego celem jest promocja krajowych produktów oraz budowanie świadomości konsumentów. Powstało ono ze względu na rosnące zainteresowanie produkcją oraz pochodzeniem żywności. O ptakach z naszego kraju mówi profesor Małgorzata Karwowska z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii UP.
2: Polski drób jest wyjątkowy z uwagi na to, że charakteryzuje się bardzo wysoką wartością żywieniową. Jest bezpieczny dla konsumenta. Ta wartość żywieniowa wynika z wysokiej zawartości przede wszystkim białka, tego białka pełnowartościowego, które zawiera aminokwasy tak zwane egzogenne, które są nam niezbędne do funkcjonowania naszego organizmu, ale też współuczestniczą w procesach, na przykład przeciwutleniania.
1: W ramach projektu zaplanowano m.in. targi branży spożywczej, współpracę z influencerami czy warsztaty kulinarne. Kampania skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi oraz młodych konsumentów szukających wiarygodnych informacji na temat żywienia.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1014 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Bartosz Litwin, witam i zapraszam na sport, a zaczynamy od piłki nożnej, bo trwają Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Sprawdźmy, jakie mecze czekają nas tej nocy. Najciekawiej zapowiada się starcie Francja-Senegal. Dla obu ekip jest to inauguracyjne starcie na Mundialu. Co ciekawe, obie ekipy dotąd w historii spotkały się tylko raz i miało to miejsce podczas Mistrzostw Świata w Korei i Japonii w 2002 roku. Wówczas Senegal pokonał broniącą tytułu Francję 1-0. Czy dziś czeka nas kolejna sensacja? Tego dowiemy się niebawem. Początek meczu o godzinie 21:00. Kolejne mecze już po zmianie daty na jutrzejszą. O północy Irak zmierzy się z Norwegią, o 3:00 w nocy Argentyna zagra z Algierią, a o 6:00 rano Austria stanie naprzeciwko Jordanii. Przechodzimy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin kończy wiosenną ofensywę transferową mocnym akcentem. Do zespołu wicemistrzyń Polski wraca utytułowana skrzydłowa. Nową zawodniczką drużyny lubelskich szczypiornistek jest Dagmara Nocuń.
1: Od zawsze to mówiłam, że ja jeśli miałabym gdzieś kończyć karierę albo wracać z zagranicy, to właśnie chciałabym, żeby to był Lublin. Dla mnie jest to moje miasto, choć stąd nie pochodzę, czuję się tutaj jak w domu. Chyba nie spotkałam takich kibiców w tych wszystkich klubach, w których grałam. Nie czułam nigdzie takiej atmosfery, na pewno na żadnej hali.
0: Mówi powracająca po latach do Lublina Dagmara Nocuń. Skrzydłowa stanowi już 7. wzmocnienie drużyny z Lublina przed sezonem 2026-2027. Wcześniej klub potwierdził pozyskanie Sary Paulsen, Emilii Kowalik, Oliwii Domagalskiej, Natalii Pankowskiej, Niny Smelcerz i Jennifer Lopez. Na koniec siatkówka. Reprezentację Polski kobiet czeka rywalizacja w drugim tygodniu Ligi Narodów. W składzie doszło do 3 zmian, a po raz pierwszy w tym sezonie na parkiecie zaprezentuje się Magdalena Stysiak. Polki zagrają w Bangkoku. Już jutro o godzinie 14:00 nasze panie zmierzą się z Bułgarkami, a dzień później czeka je pojedynek z Ukrainą. W sobotę 20 czerwca biało-czerwone zagrają z groźnymi Holenderkami, by zmagania w Tajlandii zwieńczyć w niedzielę meczem z Kanadą.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka już jutro po 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Słuchasz Kulturologii.
1: Czerwiec, czyli miesiąc poświęcony męskiej depresji. Jak podaje Narodowy Fundusz Zdrowia w raporcie z 2025 roku, szacuje się, że w Polsce na depresję choruje prawie 1 300 000 osób. Wśród zdiagnozowanych przypadków niecałe 30% stanowią mężczyźni. W dzisiejszej Kulturologii usłyszycie rozmowę z dziennikarzem i pisarzem Argemirem Iwickim, autorem książki Aż zaciśnie się pętla, opowieść o męskiej depresji. Opisał w niej swoją historię, ale też 10 rozmówców, którzy podzielili się z nim doświadczeniami. Dzieli ich wszystko, od wieku po wykonywaną pracę. Łączy choroba, depresja. Książkę w lutym 2026 roku wydała Kompania Mediowa. Za sterami Justyna Kusto, ja nazywam się Agnieszka Józwik. Zapraszam.

0: Murarz, ksiądz, dziennikarz, były strażak. To tylko część bohaterów książki Aż zaciśnie się pętla, opowieść o męskiej depresji. Każdy z nich zetknął się z częstą niezrozumiałą dla otoczenia chorobą. Książka Argemira Iwickiego może być przewodnikiem po męskiej stronie depresji. Może być też wsparciem dla bliskich, aby mogli lepiej zrozumieć istotę tej choroby. Z autorem rozmawiałam m.in. o tym, co spowodowało, że napisał książkę także o swojej chorobie.
1: Słuchajcie, Kulturologia. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o książce Aż zaciśnie się pętla, czyli opowieści o męskiej depresji. A ze mną autor tej książki, Argemir Iwicki. Witaj.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: To jest książka, która długo w tobie kiełkowała, żeby ją napisać. Jaki był taki punkt najważniejszy, zwrotny, że tak chcę tę książkę napisać?
2: Książka powstawała 4 lata, z czego 2-3 lata powstawała pierwsza część tej książki, rozdział taki autobiograficzny, który o sobie pisałem, i to było najtrudniej napisać. Dlatego tak długo trwało. A pozostałych 10 bohaterów, no to już troszkę szybciej, w ciągu roku udało mi się zebrać i wszystko zawrzeć w jednej książce, w jednej opowieści o męskiej depresji.
1: Zanim też porozmawiamy o twojej części w tym wszystkim, to chcę cię zapytać, jak było znajdować tych rozmówców i wyciągać od nich te historie?
2: To szło tak lawinowo, bo wbrew pozorom wcale nie było trudno znaleźć tych rozmówców. Nie było mi trudno ich znaleźć, bo pokazywałem każdemu wcześniej rozdział o mnie. Więc jak potencjalny rozmówca przeczytał moją historię, to się okazało, że on chce też swoją opowiedzieć. Po prostu moją historią otwierałem ich umysły.
1: A jakich znajdowałeś?
2: No, jestem dziennikarzem, więc nie miałem problemu, żeby zrobić jakiś research. Po prostu pytałem, gdzie się tylko dało, gdzie tylko przebywałem, to pytałem się, czy ktoś kogoś nie zna, kto ma depresję, czy jakiś mężczyzna nie ma depresji, czy by nie chciał opowiedzieć o tej swojej chorobie.
1: A która z tych historii była dla ciebie najtrudniejsza do zdobycia?
2: Najtrudniejsza była do zdobycia historia emerytowanego strażaka. Tu miałem wątpliwość dużą, czy ją umieścić, bo kierowałem się takim kluczem, że pisałem o osobach, które mają stwierdzoną depresję przez lekarza. A ten strażak, nie dość, że nie chciał mi opowiedzieć za bardzo o swojej historii, to nie miał zdiagnozowanej depresji. Ale ja myślę, że mimo wszystko to jego historia była na tyle interesująca, że no, powinna się znaleźć. Bo tu dotykamy wiele różnych tematów. Właśnie tego, że mężczyźni nie chcą się leczyć, nie widzą potrzeby, nie chcą pójść do psychiatry. No a do tego dochodzi tu służba mundurowa. W służbach mundurowych ta depresja to już w ogóle to jest kosmos. Także dlatego chciałem, żeby ta historia się znalazła. No i w sumie na ostatni moment udało mi się tego strażaka namówić.
1: A to jest chyba też tak, że ta książka wzbudza w tobie różne emocje dotyczące i zbierania tych historii. Czy jest wśród tych opowieści, oczywiście nie będziemy spoilerować tutaj za dużo, tylko odwołamy słuchaczy do książki Aż zaciśnie się pętla. Czy jest wśród tych historii taka, która szczególnie cię wzruszyła, która nie pozwala o sobie zapomnieć?
2: Są dwie historie, które mnie wzruszyły, a to dlatego, że są zbliżone do mojej historii. Dlatego tak się identyfikowałem z tymi rozmówcami. I to każda rozmowa, nie tylko tych dwóch, to mnie troszkę czegoś nowego uczyła o sobie. Rozwijała też mnie. No ale te dwie historie to już wyjątkowo mocno mną dotknęły. No tam chodziło o to, jak chociażby o to, jak odchodzi miłość i jak sobie z tym poradzić w depresji.
1: W ogóle myślę, że ta książka jest nie tylko o depresji, jest o relacjach i jak te relacje się zmieniają i jak niektórych relacji nie można wygrać.
2: Życie jest trudne i żeby żyć z osobą, która choruje z depresją, albo chociażby nawet jeżeli nie ma depresji, ale ma jakieś problemy natury psychologicznej. Ciężkie jest życie z taką osobą, która nie ma tej świadomości, a tym bardziej, jeżeli też partner nie ma takiej świadomości, to jest ciężki egzamin dla relacji.
1: Tak jak czytałam tę książkę, to możemy zdradzić, że pierwsze trzy historie to są właśnie historie takie, gdzie uczucie nie wytrzymało tej próby. Że te historie kończą się rozstaniami. I to chyba jest też taka część wspólna.
2: Rzeczywiście, to depresja jest takim poważnym egzaminem dla relacji między dwojgiem ludzi. I żeby ten egzamin zdać, to każdy uczestnik tej relacji musi się wykazać i wiedzą, cierpliwością i empatią, a tego przecież bardzo trudno w tych czasach o coś takiego.
1: Nawet w takich relacjach małżeńskich.
2: Zwłaszcza w takich.
1: Co byś powiedział Argemirowi z 2016 roku, który zaczyna tą swoją chorobę traktować trochę bardziej na poważnie?
2: Że będzie dobrze. Chłopie, uwierz, będzie dobrze.
1: Ale jak znaleźć siłę w tym, żeby to wszystko przejść?
2: Nie wiem, jak ja znalazłem siłę, bo ja byłem blisko i niewiele naprawdę brakowało, żeby mnie już nie było na tym świecie, a mimo wszystko udało mi się wyrwać z tego i odnaleźć tą drogę. Nie wiem, czy tu jakaś metafizyka tym rządziła. Znaczy w moim przypadku nie było czegoś takiego, na przykład, że się uwierzyłem w jakąś boskość czy coś takiego, tylko po prostu uwierzyłem w siebie i chciałem tej zmiany. Ale to jest coś takiego, że musiałem sam tego wszystkiego chcieć. A nie, że ktoś mi mówił, co mam robić, co jest dla mnie lepsze, co jest właściwe. Może dlatego, że zostałem sam w pewnym momencie i byłem zdany tylko na siebie. I wtedy to było najlepsze, żeby zrozumieć. W sumie osoba w depresji to jest troszkę też jak alkoholik. Trzeba zejść na samo dno, żeby zrozumieć pewne rzeczy i odbić się od tego dna. Żeby trzeba być samemu, być w najgorszym punkcie i dopiero potem dostrzec to położenie i zacząć powrót.
1: Ale w momencie, kiedy tobie się wszystko sypie, sytuacja osobista, też chyba zawodowa, to jak się pozbierać w takim momencie, biorąc pod uwagę, że czujesz, że nawet nie chce ci się wstać rano?
2: Tu nie ma dobrej odpowiedzi i dobrej recepty, bo jeżeli powiem nawet bardzo mądrą rzecz i będzie to słuchać osoba, która ma depresję, to moje słowa absolutnie do niej nie trafią. Jedynie może osoba, która z otoczenia, która będzie wspierająca. Jeżeli to usłyszy, to ona może zareagować.
1: Jaka była twoja recepta?
2: Musiałem odkryć, co tak naprawdę jest sensem mojego życia. Co jest moim celem. Do czego jestem stworzony, do czego się nadaję i co tak naprawdę w życiu bym chciał robić. Dopiero jak to zrozumiałem, to mogłem zacząć proces zdrowienia.
1: I to był długi proces odkrywania tych rzeczy?
2: Ja myślę, że jakieś 40, 50 lat. Ja wiem, to może brzmi troszkę prowokacyjnie, ale rzeczywiście całe życie mnie prowadziło do tego momentu, w którym teraz jestem, żeby zrozumieć siebie tak naprawdę. Bo to chodzi, ja jestem zwolennikiem takim jungowskim dzieckiem, że nie jesteś sobą, dopóki nie odkryjesz swojego cienia i nie zrozumiesz, co w nim siedzi i nie wyrzucisz go, tylko zrozumiesz i zaakceptujesz. No i ten proces u mnie trwał tyle lat.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy z Argemirem Iwickim. Będzie m.in. o tym, jak ważne dla chorego jest wsparcie otoczenia.

0: Wracamy do rozmowy z Argemirem Iwickim, autorem książki Aż zaciśnie się pętla, opowieść o męskiej depresji.
1: Czy były jakieś osoby wokół, które cię wspierały w tym wszystkim? Bo mówisz o tym, że zostałeś zupełnie sam, ale z tego co pamiętam, piszesz o przyjaciołach na przykład.
2: Tak, to jest ważne, żeby w najbliższym otoczeniu osoby chorującej na depresję był ktoś, kto będzie wspierał. Ale to jest ważne, to wsparcie. Jakie to wsparcie powinno być, żeby nie było odwrotnie, że wpędzi w chorobę, tylko pomoże. To wsparcie musi być bardzo subtelne, delikatne, prawie niezauważalne. I na początku to wsparcie polega na tym, że ktoś cię wysłucha i nie będzie oceniał ani nic podpowiadał. Miałem takie 3 osoby i to mi bardzo pomogło.
1: Jeszcze sobie myślę o tym momencie, w którym już zaczyna być dobrze. Czy to jest na zasadzie takiego falowania, że jest dobrze, potem znowu gorzej i powoli rzeczywiście zaczynasz zdrowieć? Jak to wygląda?
2: To pewnie każdy ma inaczej. U mnie to było takie zejście na dno i potem rzeczywiście było falowanie, ale to tylko dlatego, że w pewnym momencie uznałem, zresztą tak jak wielu facetów to robi, że jak tabletki zaczynają działać, no to już jest okej, to można sobie przerwać terapię. No i na własnej skórze doświadczyłem, że to tak nie jest, że to nie ma, że po 3 miesiącach brania tabletek, że już będzie dobrze. Jednak, no oczywiście w każdym przypadku to ta długość tych farmakoterapii jest różna, no ale to 3 miesiące to jest mało. Zwłaszcza jak się tutaj ma na uwadze fakt, że tabletki zaczynają dopiero po 2 tygodniach najszybciej działać. Także to trochę trwa. A farmakoterapia to jest dopiero początek. Bo po farmakoterapii powinna przyjść jeszcze psychoterapia. A to też nie każdy mężczyzna jest w stanie zaakceptować i skorzystać z tej psychoterapii. To jest problem, mi się wydaje, wśród mężczyzn, może nie tylko mężczyzn, ale no żeby coś zrobić, bo to jest taka zasada, że faceci czują, biorą tabletki i czują, że jest im lepiej. No i nawet biorą te tabletki, no ale to problemu nie rozwiązuje, bo ja to uważam, ja to porównuję, że tabletki to jest jakby w ciało nam się wbiło kilka różnych kolców, tabletki wyciągnął jeden główny kolec, a te mniejsze ciągle będą i ciągle będą tam jątrzyć, ciągle będą powodować zakażenie. Więc żeby wszystkich kolców się pozbyć, to trzeba przejść przez psychoterapię. Żeby zrozumieć siebie, żeby zrozumieć źródło swojego bólu, swojego cierpienia, źródło swojej depresji.
1: A jak znalazłeś w sobie siłę, żeby znaleźć właściwego psychologa, znaleźć właściwego psychiatrę? Bo to chyba też jest proces.
2: Miałem kolegę lekarza, który zauważył u mnie, że ze mną coś jest nie tak i że już by mi się przydały tabletki, ale poza tym ja byłem wcześniej po kilku takich falach, epizodach depresyjnych, że już wiedziałem, bo to, że chciałem popełnić to jest stara historia w sumie z 4 lat. Więcej, 6. Po tak 2-3 miesiącach stwierdziłem, że ja już nie wytrzymam, że zadzwonię, się umówię z psychiatrą, żeby coś zrobić. Także gdy miałem następny epizod depresyjny, to ta fala chęci to tylko miesiąc u mnie trwała. Miesiąc, może 2, nie więcej. Także ja już wiedziałem, o co tu chodzi i szybciej zareagowałem.
1: Co tak najbardziej się trzymało przy życiu? To, że chcesz, nie wiem, dla swoich dzieci żyć dalej, że chcesz rozwijać swoją pasję do dziennikarstwa?
2: Nie, dwie rzeczy mnie trzymały przy życiu. Dzieci, rzeczywiście. Chciałem patrzeć, jak dorastają, jak moja córka staje się kobietą. To było dla mnie bardzo ważne. Ale jednocześnie też bałem się podjęcia takiej ostatecznej decyzji, że zrobię to nieumiejętnie i tylko, że po prostu mi nie wyjdzie. Ja myślę, że to mogło być u mnie tak, że ja tak naprawdę nie chciałem. No ale skoro miałem wszystko gotowe, przygotowane, kupione w internecie sprzęt do tego zrobienia tego czynu, no to już było daleko.
1: A powiedz mi, jak teraz funkcjonujesz, jeśli chodzi o to? Jeśli chodzi o depresję, to jest stabilny stan? opiekujesz się bardziej sobą, obserwujesz siebie, jak reagujesz?
2: Umiejętność autoobserwacji to jest podstawa. To jest coś, no nie powiedziałem tego wcześniej, ale bardzo szybko trafiłem na warsztaty z mindfulness, żeby właśnie obserwować siebie, widzieć, co się myśli, obserwować swoje myśli i obserwować tak jakby z boku. Dzięki temu właśnie miałem większą kontrolę nad tym, co ja przeżywam, co ja myślę. To było bardzo ważne, żeby budować tą właśnie tą swoją odporność.
1: A co powiedziałbyś w tym momencie nie tylko mężczyznom, ale w ogóle osobom, które zmagają się, widzą jakieś początki u siebie tych stanów depresyjnych? Co powinny zrobić? Jaka byłaby nawet twoja rada dla siebie samego sprzed tych 10 lat?
2: Sobie bym powiedział, żebym poszedł do specjalisty. Chociażby do terapeuty. Tylko ja wiem, teraz mówię z pozycji doświadczonego człowieka, ale też wiem, żeby wtedy to by do mnie nie trafiało. To jest naprawdę, no nie wiem, no jakiś jest taki opór.
1: Ale wstyd?
2: Wiem, że wielu moich bohaterów ma ten wstyd. Ja to rozumiem. Jest wstyd, rzeczywiście.
1: Bo faceci nie płaczą przecież.
2: Faceci sobie zawsze dają radę. Choćby nie wiem, co się działo. Ale to nie tylko przecież jest tak, nie? Że do psychiatry, to do każdego specjalisty. Facet pójdzie, już naprawdę noga musi odpadać, żeby poszedł do ortopedy. Nie? Także nie wiem, co w nas takiego jest, skąd ten opór przed sięganiem po pomoc.
1: Że nie jesteście słabi?
2: No pewnie tak.
1: A co byś powiedział tym osobom, które nas słuchają, gdzieś tam może zmagają się z czymś?
2: Żeby jednak patrzeć na siebie i rozmawiać ze swoim partnerem, partnerką, najbliższą osobą o tym, co się czuje. Myślę, że tym, co najbardziej nas facetów pogrąża, to jest to, że nie potrafimy rozmawiać i nie potrafimy opowiedzieć o tym, co czujemy. Ale to tylko praktyka czyni z nas mistrzów, więc im więcej będziemy rozmawiać na tym, co czujemy, na opisywaniu tych stanów, no to tylko będzie nam pomagać w przyszłości. I w przypadku właśnie takich podejrzeń o depresję. No teraz to jest dla mnie coś wręcz dziwnego, że można nie opowiadać o tym, co się czuje. No ale ja wiem, no tak jest. No faceci nie potrafią... takiego używam porównania. Faceci nie opowiadają o tym, co czują, bo to jest u nich tak jak z kolorami. Nie potrafią rozróżnić kolorów i tak samo nie potrafią rozróżnić swoich uczuć. Jak widzą czerwony, no to widzą czerwony, a nie kobieta nazwie tam... Ten czerwony to 10 różnych nazw może mieć. Facet tego nie zrobi. Nie ma tej umiejętności. Nie praktykuje. Więc jedynie rozmowa i rozmowa. I wtedy będzie coraz lepiej. Zaczniemy dostrzegać pewne rzeczy.
0: Za chwilę ciąg dalszy rozmowy o męskiej depresji, między innymi o tym, jak depresja dotyka osoby duchowne.

0: Dzisiaj temat, który dla chorych mężczyzn niestety nadal bywa powodem wstydu i początkiem izolowania się od innych. Z Argemirem Iwickim rozmawiałam o jego książce Aż zaciśnie się pętla, opowieść o męskiej depresji.
1: Sytuacja, o której piszesz, nie wiem, jakoś bardzo mnie zatrzymała, tego księdza, który czuł się zupełnie sam, pozostawiony. Możemy chyba zdradzić, że był jedynym księdzem w parafii, był proboszczem. To jest dla mnie taka historia, chyba jedna z najmocniejszych w tej twojej książce.
2: No to jest właśnie, że takie osoby nie mają się do kogo zwrócić. To jest to. No mamy tutaj, w książce też jest mnóstwo telefonów, do których można zadzwonić. I ja wiem, że dzwonią, że wiele osób korzysta z takiej możliwości, bo te telefony nie są głuche. No trzeba zawsze mieć kogoś, z kim można porozmawiać. No to jest podstawa. No, od rozmowy się wszystko zaczyna. I naprawa relacji, i utrzymanie tej relacji. Gdyby była rozmowa i chęć zrozumienia drugiego człowieka, no to by relacje się nie rozpadały, małżeństwa by trwały, osoby chorujące by szybciej znajdowały pomoc. A tak tego nie ma. No, nie ma tej empatii. No ale to jest związane z tym, że no całe nasze społeczeństwo jest takie, że nie ma tej umiejętności zrozumienia drugiego człowieka. Nie ma tej podstawowej empatii. A nie ma, bo to są rzeczy, które są no gdzieś głęboko w nas umiejscowione. I o tym będzie opowiadać też moja kolejna książka o roli traumy międzypokoleniowej. Bo mi się daje, że to wszystko jest wynikiem właśnie głębokiej traumy, które społeczeństwo polskie dotknęła. Drugowojenna trauma. Że ona spowodowała, że z pokolenia na pokolenie przenosi się pewien ból. Ból, który powoduje zamykanie nas się w sobie i skupianiu tylko na swoich potrzebach.
1: Na jakim etapie jest teraz ta twoja druga książka?
2: To nie, dopiero robię research, także to powolutku, powolutku.
1: Ale w tym momencie jesteś chyba w takim ciekawym okresie spotkań autorskich. Jak w ogóle reagują te osoby, które przychodzą? Czy to przychodzą osoby zaciekawione tematem, czy wręcz takie, które rzeczywiście potrzebują pomocy?
2: Przychodzą osoby, które chcą pomocy i mają tyle siły, żeby przyjść. Bo wiem na przykład, że było grono osób, które deklarowały, że przyjdą, ale po prostu no, nie dały rady, bo przy depresji siadają kontakty społeczne. No, to jest normalne, że ludzie nie chcą się spotykać. Mężczyzna chorujący na depresję nie chce się spotykać, nie chce wychodzić z pokoju, woli zostać w ciemnym, woli zostać sam ze sobą i wyjście na zewnątrz to jest wysiłek, bardzo ciężki wysiłek. Także żeby przyjść na spotkanie ze mną, no to trzeba już mieć i odwagę, i siłę.
1: A żeby jeszcze podejść do ciebie o coś zapytać?
2: No ale to jest bardzo miłe, jak podchodzi do mnie właśnie mężczyzna po spotkaniu i mówi, że dzięki temu, co u mnie usłyszał na spotkaniu, że on podjął decyzję, że zwrócić się na następny dzień do lekarza o pomoc. No to ja czuję, że jest sens tego mojego pisania, że dla takich ludzi właśnie piszę i dla takich ludzi się spotykam.
1: A jaki masz jeszcze odzew po tej książce, już nie tylko ze spotkań? Ktoś do ciebie pisze?
2: Piszą do mnie też oczywiście ludzie, którzy przeczytali tę książkę, którzy widzą, że też przeżywają podobne rzeczy i to nawet niekoniecznie związane z depresją, tylko ogólnie no właśnie z tymi problemami relacyjnymi. Bo moja książka nie jest tylko o depresji, ale też jest o tym, właściwie przede wszystkim jest o tym, jak być uważnym. Uważnym właśnie na siebie i uważnym w relacji. A depresja to tak właściwie no, to jest taki temat dodatkowy. Trochę się śmieję oczywiście, ale to tak no, na to wychodzi. Ale to dobrze, bardzo dobrze. Bo mówię, gdyby ta uważność była u nas większa, to by też tyle przypadków depresji nie było. Także jak mam taki feedback od mężczyzny, który po przeczytaniu mojej książki w końcu zaczął rozmawiać ze swoją dorosłą córką i nie był chory na depresję, to znaczy, że czegoś ta książka go nauczyła.
1: Też warto coś takiego pisać.
2: Tak, tak, tak. No to no, no, po prostu czuję, że no, jest jakaś misja wręcz.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: To dziękuję i życzę wszystkim dużo zdrowia.
1: A życzył Argemir Iwicki, autor książki Aż zaciśnie się pętla, opowieści o męskiej depresji, a książkę wydała Kompania Mediowa.
0: I to już wszystko w dzisiejszej Kulturologii. Za sterami czuwała Justyna Kusto. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Do usłyszenia.

Ten aplauz to sygnał, no właśnie, sygnał, żeby rozpocząć dzisiejszą audycję. Ten numer oczywiście dedykujemy wszystkim słuchaczom, którzy dziś obchodzą swoje urodziny, ale więcej o tym powiemy sobie już za chwilę. 6 minut po godzinie 20, wtorek, 16 czerwca. To jest audycja Sygnał z garażu w Akademickim Radiu Centrum. No i zaczynamy już kolejny epizod. Epizod 32. Przed mikrofonem tradycyjnie, jak zawsze, Jakub Grys. No i witam jeszcze raz wszystkich naszych słuchaczy. Dobry wieczór, można już w sumie powiedzieć. Zaczynamy klasycznie w sumie, czyli od informacji parafialnych, technicznych, ogłoszeniowych, a mianowicie jeszcze zachęcam was do tego, żebyście uderzali na Facebooka Sygnału z garażu. Wystarczy, że wpiszecie po prostu nazwę naszej audycji i mam nadzieję, że to się wyświetli od razu. Dlaczego do tego zachęcam? Bo możecie tam znaleźć w przyszłości zapowiedzi jeszcze następnych dwóch audycji, o ile się nie mylę, w tym sezonie. Więc jeżeli bylibyście chętni wiedzieć, co będzie w tej jakże niedalekiej przyszłości, no to tam was odsyłam i też odsyłam was tam. Dlatego, gdyż po dzisiejszej audycji, czyli gdzieś tak po godzinie 21-22, sprawdzimy sobie, czy też wy sprawdzicie, co dla was dziś przygotowałem. Jaką muzykę, jakie zespoły, cała playlista. Więc jeżeli będziecie chcieli przesłuchać jeszcze raz moją propozycję, no to odsyłam was na naszego Facebooka. Ale dobra, przejdźmy już do konkretów. O czym jest 32 sygnał z garażu? Napisałem na Facebooku, że dziś gramy live. No, chodziło mi tutaj o to, że gramy muzykę koncertową. Live music. Na żywo zawsze gramy oczywiście, jeżeli chodzi o naszą audycję. Dlaczego akurat taka muzyka, a nie inna? Zwykle, czy też w ogóle generalnie, nigdy nie graliśmy zapisów z koncertów. No, jakoś się tak wylosowało. Można powiedzieć, że to w sumie taki mój kreatywny kaprys. A zaznaczę jeszcze oczywiście, że drodzy słuchacze, kto słuchał ostatniej audycji w ubiegłym tygodniu, no to spodziewał się niezłej awangardy. Dziś spokojnie, dziś będą tak zwane sygnałowo-zgarażowe evergreeny, czyli zespoły, które już usłyszeliśmy w przeszłości, na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy, sezonów nawet bym powiedział. No i zaczynaliśmy w sumie od formacji naprawdę genialnej. The Birthday Party i kawałek Junkyard to jest z koncertówki pod tytułem Live 1981-82. Album koncertowy, który został wydany już kupę lat po działalności w ogóle Birthday Party, a konkretnie w 1999 roku. No i w ogóle historia tego powstania tego albumu koncertowego jest bardzo prosta. Ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby przegrzebać po prostu wszystkie taśmy, kasety Micka Harvey'ego i tą osobą był Henry Rollins z zespołu Black Flag, który, a już wielokrotnie mówiłem, był właściwie, jeżeli chodzi o muzykę, wszelaką no, postacią renesansu. No i efekt tego zbioru jest taki, że możemy usłyszeć w ramach tego projektu właściwie The Birthday Party w swojej najwyższej i najlepszej formie zdecydowanie. Zaczynaliśmy też kawałkiem Junkyard, który jest z płyty pod tym samym tytułem i w sumie największą wadą tego krążka koncertowego jest w sumie taki, że zaczyna się w sumie od najlepszego kawałka. Zdecydowanie warto sobie przesłuchać The Birthday Party w wykonaniu na żywo, no bo energia jest naprawdę niesamowita. Nick Cave brzmi, jakby miał dostać jakiegoś za chwilę ataku psychicznego, jakby miał zaraz mieć tak zwaną załamkę. Niesamowita sprawa. Warto oczywiście sobie to przesłuchać w wolnym czasie, ale my za chwilę ruszamy w stronę Francji, chociaż francuskiego zespołu dziś nie będzie, a przynajmniej z tego co widzę. Wręcz przeciwnie, będzie zespół, który jest nam bardzo dobrze znany, czyli Joy Division. No i Joy Division jest zespołem o tyle znanym z tego, że ich koncertówek praktycznie nie ma. A jak już są, to są w opłakanej jakości, bo to są zwykle jakieś bootlegowe zapisy. Ale jest jeden wyjątek i mowa tutaj o zapisie koncertu z 18 grudnia 1979 roku z francuskiego klubu, czy też paryskiego, Le Bain Douche. Wyjątkowa jest to sytuacja, bo to jest jeden z niewielu koncertów tego zespołu, który został wyemitowany w profesjonalnym studiu radiowym we Francji. No i jakość tych nagrań jest po prostu niesamowita i pokazuje też w sumie to, że produkcja Martina Haneta była trochę jak miecz obusieczny, bo zdecydowanie na Unknown Pleasures, a już zdecydowanie na Closer można wyczuć muzykę, która była zdecydowanie wyjątkowa jak na swoje czasy, ale z drugiej strony też zatraciła ten swój punkowy sznyt. Sprawdzimy sobie w sumie dwa utwory z Unknown Pleasures w wydaniu na żywo. A jakie kawałki? No to przekonacie się o tym już teraz. 10 vocals, please.

osoba, która zapisała ten koncert na kasetach, no trzeba przyznać, że odpowiada za pielęgnowanie w sumie dziedzictwa kulturowego. Day of the Lords, a jeszcze wcześniej Shadowplay od Joy Division oczywiście. W szczególności uwielbiam ten wykon, można powiedzieć, Day of the Lords, który zahacza w sumie o klimaty, w moim przekonaniu, trochę doomowe. I w sumie pasuje to do tego zespołu. W trakcie tego koncertu, oczywiście jak wspominałem, on był transmitowany na antenie jakiegoś francuskiego radia i pojawiły się też oczywiście wejścia pewnego radiowca, który też skomentował między jednym z utworów, że Joy Division na żywo z Lebeń Dusz z duchem Jima Morrisona, który wlecze się po scenie. No i tak możemy w sumie zakończyć temat Joy Division w dzisiejszym wydaniu Sygnału z garażu. A za chwilę zespół, na który miałem potężną zajawkę na początku tego sezonu, ale ona wymarła z jakiegoś powodu. No to trzeba to zmienić. Wracamy. The Fall za chwilę. The Fall, Marquis Smith, który no oczywiście już nie żyje od 8 lat, aczkolwiek pojawiła się ostatnio, jak zauważyłem, nagłówek, już nie pamiętam na jakim portalu zajmującym się muzyką, pada tam hasło powrót legendy postpunka. No za bardzo nie nazwałbym tego zdecydowanie powrotem, biorąc pod uwagę, że ostatni singiel The Fall, czyli 30 Degrees, jest nędzny po prostu i nie mam pojęcia, dlaczego to zostało wydane. Osoba, która odpowiada za próbę chyba zarobienia łatwego hajsu na tym, no to jest skandal po prostu. Oczywiście przy okazji singiel, ale też będzie płyta Post Scriptum, o ile się nie mylę, we wrześniu tego roku. Nie mam zamiaru tego sprawdzać i nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Marquis Smith był artystą naprawdę płodnym, kreatywnym i też bez wątpienia niezwykle ciekawą i ekscentryczną postacią, ale wydaje mi się, że najlepsze poczynania The Fall to jednak lata 80. i sprawdzimy sobie właśnie 80s w wykonaniu The Fall. Kawałek LA już kiedyś sobie sprawdzaliśmy w ramach Sygnału z garażu, ale w wydaniu studyjnym, jak to się mawia. No to za chwilę koncertówkę sprawdzimy sobie. I przyznam, że znalezienie tego kawałka w dobrej jakości to było ogromne wyzwanie, bo albumów studyjnych The Fall już jest ponad 30, a koncertówek jest dwa razy tyle, które są znowu w opłakanej jakości. Zwykle jest ta jakość bardzo bootlegowa, kasetowa. Sprawdzimy sobie LA, wykonanie z Wiednia z 88 roku. Thank you.

0: Spokojnie, jeszcze dzisiejszej audycji nie kończymy. Dopiero dobiliśmy do pół metka. Pół godziny zostało nam do 21. Przypominam, to jest audycja Sygnał z garażu na antenie akademickiego Radia Centrum. Jakub Gryz z tej strony. Przypominam, 32. epizod Sygnału jest o muzyce na żywo. I sprawdzimy sobie, czy też już sprawdziliśmy część koncertówek. Bauhaus za nami z numerem Dark Entries. Mój faworyt, jeżeli chodzi o dyskografię tego zespołu, bo to jest numer, który idealnie łączy ze sobą ten taki chłodny, postpunkowy, nowofalowy sznyt z czystym, ale naprawdę mocnym i surowym rock'n'rollem. Kawałek klasyk i w wykonaniu na żywo, tym razem z płyty, która zwie się Press the Eject and Give Me the Tape. Projekt, który został wydany nie raz, nie dwa, lecz trzy razy. Najpierw jako bonusowy winyl do albumu The Sky's Gone Out, później wydany samodzielnie i jeszcze znowu po raz trzeci jako reedycja, i to nie taka zwykła reedycja, że jest jakiś remaster i tak dalej, tylko dorzucono jeszcze sześć oryginalnych nagrań. No wyciśnięto absolutnie wszystkie możliwe soki z tego projektu, no i nie powinno to dziwić, to jest naprawdę świetny zapis, jeżeli chodzi o koncerty Bauhaus u swojego szczytu właściwie. To jest Dark Entries z 1981 roku, nagranie z koncertu w Liverpool, The Royal Court Theatre, czyli lokal, który swoją drogą pamięta jeszcze końcówkę XIX wieku. Pasuje w sumie do tego zespołu. To były klimaty postpunkowe, drodzy słuchacze, a za chwilę ruszamy w klimaty już stricte punkowe. Ale takim momentem przejścia będzie zespół, który pojawiał się u nas na antenie wielokrotnie i wydaje mi się, że też doskonale łączy ze sobą ten taki postpunkowy klimat z hardcore punkiem, z post-hardcorem. Brytyjczycy z zespołu Idols pojawią się za chwilę. To jest zespół, który wydał świetną koncertówkę w 2019 roku, jeśli nie mylę. To jest zapis z klubu Bataclan. Ale ja wpadłem na pomysł, żeby sprawdzić ich koncert z lat przeszłych, można powiedzieć, przed ich wbiciem się, jeżeli chodzi o scenę mainstreamową. Mowa tutaj o koncercie w takim małym lokalu, który nazywa się Ramsgate Music Hall. No i koncert został nagrany w 2018 roku, w kwietniu konkretnie, jeszcze przed wydaniem ich drugiego i chyba najważniejszego krążka, czyli Joy as an Act of Resistance. I sprawdzimy sobie kilka kawałków z ich jeszcze debiutanckiej epki, pierwszego albumu, ale i też numer z właśnie wspomnianego krążka. No to co, jedziemy.
1: This song is about selfies. Thank you very much. No, selfies.

Joe Talbot zdecydowanie miał rację, gdy wspominał na początku wykonu tego kawałka, czyli I'm Scum, że dzieciaki pokochają ten numer. No pokochały, jak i też pokonały w sumie, pokochały twórczość całą tego też i zespołu. Było ciężko w miarę, no to będzie teraz ciężej. Za chwilę zespół, który można powiedzieć, że zadebiutuje na naszej antenie, konkretnie w ramach sygnału z garażu, czyli SOD, Stormtroopers of Death, czyli klimaty hardcore punka połączone z thrash metalem. To koncertówka Live at Budokan i to jest dosyć zabawny projekt, bo po pierwsze ten koncert w ogóle nie odbył się w Budokan. Budokan to jest klub swoją drogą w Tokio, w Japonii, a to w rzeczywistości koncert odbył się w klubie The Ritz w Nowym Jorku, w ramach powrotu scenicznego, krótkiego wtedy, w 92 roku, zespołu Stormtroopers of Death. No i właśnie, w ramach tego powrotu zagrali ich debiut, czyli Speak English or Die. Tylko problem jest taki, że ten projekt, czy też ten album, trwa równo pół godziny. No to co zrobili, żeby ugrać całą godzinę koncertu? No po pierwsze rozszerzyli sporą część utworów, między innymi słynną na przykład balladę o Jimmy Morrisonie albo o Jimi Hendrixie, czyli kawałki o ówczesnym stanie fizycznym wspomnianych wcześniej muzyków. To pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że zagrali kilka świetnych coverów. No i taki pierwszy cover to będzie zespół Fear, a następnie Ministry.

Ten wykon Stigmaty w wykonaniu S.O.D. jest niezwykle ciekawy, bo to jest trochę taka odpowiedź, co by było, gdyby ten numer rzeczywiście nagrać wyłącznie na instrumentach gitarowych, bo oryginał jest w całości natomiast kawałkiem elektronicznym, można powiedzieć. S.O.D. za nami, a przed nami zespół bez wątpienia jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o hardcore punk amerykańskiej sceny lat 80. Black Flag. Sprawdzimy sobie ich zapis z koncertu z 84 roku i z koncertówki Live 84. To jest zapis z ich występu w klubie The Stone w San Francisco. I szczerze powiedziawszy, jest to niezwykle ciekawy zapis, bo jeżeli nie słuchaliście Black Flag, a powinniście, jeżeli słuchacie audycji o muzyce punk rockowej, to gorąco zachęcam do sprawdzenia tego projektu, bo to jest chyba najlepsze wprowadzenie i podsumowanie tego, co Black Flag wyczyniało w latach 80. Black Coffee już teraz.

Moja wojna, czy też My War od Black Flag na zakończenie już dzisiejszego wydania Sygnału z Garażu. Zostało nam, z tego co widzę, niecałe 6 minut do godziny 21. Zostałem was z jeszcze jednym kawałkiem, dosyć nietypowym, muszę przyznać. Dead Kennedys na pożegnanie zagrają specyficzne wykonanie numeru California Uberales, chociaż też tytuł zwie się inaczej, ale o tym przekonacie się już za chwilę. Usłyszymy się ponownie oczywiście za tydzień we wtorek po godzinie 20. Przypuszczam na 90%, że posłuchamy sobie trochę polskiej muzyki, więc zapraszam was już na następny Sygnał z Garażu. No i też zachęcam was, żebyście z nami zostali. Już za chwilę nie ma letko. No i życzę wam już miłego wieczoru. Jakub Gryz był przed mikrofonem, to był Sygnał z Garażu. Do usłyszenia następnym razem.

0: gentlemen, we sure did love you. We'll see you next time. Have such a good time playing good night. Rock and roll.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: funk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy.
1: Nie ma letko,
2: ale
1: udźwigniemy
2: to razem.
1: Każdy wtorek po 21:00. Zapraszam, Maciek Brewczuk.

Dzień dobry wieczór, wtorek, godzina 21, minut 5, niemaletko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Maciek Brewczuk, kłaniam się nisko. No i tak się złożyło, że zupełnie przypadkowo, jak przygotowywałem dzisiejszą audycję, robiłem ją całkowicie i wyłącznie z myślą o tym, żeby thrash metal zapodać. No i dopiero dzisiaj się zorientowałem, że właśnie mamy okrągłą 16. rocznicę występu Wielkiej Czwórki Thrash Metalu w Warszawie, na Bemowie, w ramach koncertu Sony Sphere. Ja tam byłem, ja to widziałem, ja to przeżyłem. Ja to niewiele pamiętam. W takim szoku znaleźć się mi było dane. No ale kolejny raz wychodzi, że audycja świąteczno-rocznicowa nam się trafia. No i na okoliczność tegoż właśnie grania thrashu stwierdziłem, że sprawdzę, jak to faktycznie jest z tą Wielką Czwórką. Czy to jest prawda, że te cztery kapele, czyli Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax, to są najpotężniejsi tytani i najwięksi kolosi, największe kolosy, najwięksi kolosowie, że giganci znaczy się, którzy faktycznie dominują nad całą resztą. No i stwierdziłem, że zrobię tak zwany, przepięknie po polsku, research i wziąłem pod uwagę dane liczbowe z serwisu Spotify jako takie w miarę rzetelne wskaźniki, na ile dany zespół jest słuchalny i czy faktycznie żyje jakoś w odbiorze publiczności, czy nie. No i przebadałem 40 zespołów mniej więcej, no i załapało się tych zespołów 20 do dzisiejszej audycji i będziemy sobie odliczać od tego najmniej popularnego, tudzież najmniej słuchalnego, do tego najbardziej popularnego i najbardziej słuchalnego w ujęciu liczbowym oczywiście. No i tak wyszło, że z Polski do tej dwudziestki załapał się jeden zespół. Oczywiście ja tutaj nie mam żadnych ambicji, żeby być wyrocznią. Pozdrowienia dla fanów Kata. Ani jakimś absolutnym fachowcem, tylko no, z tego, co przebadałem, tak wyszło, że z polskich zespołów do tegoż mojego prywatnego zestawienia, które właśnie upubliczniam, załapał się jeden tylko. I jest to zespół, którego się nie spodziewałem. Spodziewałem się, że może, jeżeli już, to ktoś inny, ale na 20. miejscu się znalazł zespół założony w 1980 roku w Poznaniu. Do tej pory wydał, o ile dobrze policzyłem, 12 płyt, a według Spotify słucha go miesięcznie, to jest stan na niedzielę, kiedy sprawdzałem, około 65 tysięcy ludzi. I ten zespół to Turbo. Przyznam się bez bicia, spodziewałem się Kwasożłopów. Sprawdziłem Kwasożłopów i też parę innych zespołów metalowych, w tym całą wielką trójkę polskiego metalu. No i generalnie Kwasożłopy, Hunter i one się tam, a i Kat jeszcze. One się bujają w okolicach 44-45 tysięcy, TSA około 35 tysięcy, więc Turbo ma słuchaczy mniej więcej o połowę więcej, no ale podejrzewam, że to może być wynik świetnej skądinąd płyty wydanej w zeszłym roku Blizny, która przegrała z Komą, jeśli chodzi o Fryderyki w kategorii metal. Może ja to zostawię bez komentarza, bo mi zaraz będzie potrzebne sztuczne oddychanie.

19 był przed momentem słyszany zespół Tankard z Niemiec. Utwór Need Money for Beer doskonale wskazuje, wokół jakiej tematyki ichniejsza twórczość się kręci, ponieważ no, głównym motywem przewodnim twórczości niemieckiej kapeli jest chlanie. I tak od 1982 roku i przez 19 płyt tylko o wińsku, browarze i innych rzeczach, o których już ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie pozwala mówić. No ale przynajmniej potrafią Niemcy poruszyć ważne tematy społeczne. Może nie do końca w taki sposób, jak ci, co stoją na straży moralności publicznej, by chcieli, ale fakt jest faktem. To się liczy. Kolejna kapela to jest amerykańska i w zasadzie większość to będziemy latać pomiędzy Niemcami i Stanami Zjednoczonymi, jeśli o tę listę naszą chodzi. To Flotsam and Jetsam, założona w 1981, natomiast nosząca tę nazwę od 1984 roku. No i dosyć istotnym punktem w historii tej kapeli było to, że grał w niej Jason Newsted, zanim był wyłoniony w castingu na zastępcę i następcę Cliffa Bartona w Metalice. No i o ile taki Tankard może się pochwalić liczbą słuchaczy na poziomie 69,5 tysiąca słuchaczy, to już Flotsam and Jetsam ma tych słuchaczy około 78 tysięcy i tutaj są momenty, że przeskoki właśnie w liczbie słuchaczy będą dosyć spore i to jest takie pierwsze. Flotsam and Jetsam nie jest aż tak bardzo w Polsce kojarzony, no ale jednakowoż dane posiadamy globalne. Natomiast jako prezentacja ich twórczości posłuży kawałek Brace for Impact.

Destruction, zespół z Niemiec, zaliczany do wielkiej czwórki niemieckiego thrash metalu razem z Tankard oraz Sodom oraz Kreator. No, należy się ich spodziewać później, prawda? No, Tankard już był. Później się należy spodziewać tej drugiej połówki. Zespół istnieje też od lat 80., od 82., a od 84. posługuje się obecną nazwą. No i 16 płyt, o ile dobrze liczę, na koncie mają, a miesięcznych słuchaczy mają 88 tysięcy z groszami. Tak to się w ich przypadku przedstawia. No, bardzo wielu zespołów z tej listy nie znam, albo znam pobieżnie, albo znam tylko ze słyszenia, niestety, ponieważ no, trudno jest wszystko przyswoić, ale następny zespół akurat miałem okazję osobiście zaznać i to był kontakt nad wyraz przyjemny, pomimo iż odbywał się w strugach deszczu, bo to było w 2017 roku na przystanku Woodstock. No i zespół Prong grał na małej scenie i pamiętam, że się bawiłem świetnie, pomimo tego, że później musiałem kupować nową odzież, bo tak przemokłem okrutnie i nie było możliwości przesuszenia tego, co miałem na sobie, no bo to już wieczorną porą lało całą noc praktycznie, no i jakoś trzeba sobie było radzić, ale zadowolony z faktu, iż o takim zespole usłyszałem. On jest trochę też ewenementem, no bo w gatunku trashowym raczej spotyka się składy w postaci dwie gitary, bas i perkusja, a tutaj mamy tylko gitary, bas i perkusja, no i wokal, tak zwane power trio, i co? I dają radę, tak bym rzekł. No to teraz Prong, zespół założony w 1986, a słuchaczy ma miesięcznie, uwaga, tu będzie dopiero przeskok, 212 tysięcy sztuk. Także całkiem dużo w porównaniu do tych, co były słyszalne wcześniej, a wydali do tej pory 13 płyt. A jak brzmią? Ano tak jak w przecudnie zatytułowanym kawałku Whose Fist Is That Anyway?

Overkill i kawałek Hate You. No, prawdziwi nestorzy sceny trashowej w Stanach Zjednoczonych. Zespół powstał w 1980 roku i od tamtej pory poczynił 20 albumów. Całkiem godny wynik. A miesięcznych słuchaczy mają 214 tysięcy i tam trochę ponad 300 sztuk. I trafili zaraz obok zespołu, który również jest podobnie słuchalny, bo ma 214,668 osób słuchających, czyli tam około 300 różnicy jest. Death Angel zespół się nazywa i też jest wiekowy, bo powstał w 1982 i niech no ja spojrzę, ile oni albumów mają wydali. 9, czyli nie znowu tak dużo, no ale mieli tam po drodze 10-letnią przerwę, ale gdyby nie te dwa zespoły, no to możliwe, że scena muzyczna światowa w ogóle by nie wyglądała tak, jak wygląda w tym momencie, ponieważ to oni poprzedzali tą wielką czwórkę, którą zajmiemy się no, dużo później, i to oni też poniekąd inspirowali tamtych młodych do grania tak, jak oni grali. No z tym, że uczniowie przerośli mistrzów, zresztą Overkill też wzorowali się w swoim graniu na innych kapelach, a konkretnie na Motorhead, na Iron Maiden, tylko że przenieśli to do Stanów Zjednoczonych i zrobili trochę po swojemu. No i tak to się potoczyło, że te zespoły i Overkill i Death Angel większą popularność zdobyły już w drugiej połowie lat 80. po pierwszej fali płyt Metallica, Slayera, Megadeth i Anthraxa. No więc tak jakby załapali się trochę na falę i na niej popłynęli. No ale z tego co mi wiadomo, jakoś specjalnie żalu o to nie mają, w przeciwieństwie do co po niektórych. No to następny kawałek jedziemy. Death Angel, Bored.

Sodom, Ausgebombt, czyli trzeci zespół z wielkiej czwórki niemieckiego thrash metalu, zdecydowanie poważniejszy niż na przykład taki Tankard, zdecydowanie ma jakieś mocniejsze przesłanie niż tylko pochwała alkoholu. No i oni mają słuchaczy 268 tysięcy też z groszami, tak całkiem sporo tych kapel, mniej więcej pomiędzy 200 a 300 tysięcy słuchaczy ma. Sodom to kolejny zespół powstały w 82, a na koncie ma 16 albumów, czyli też całkiem sporo. No i to jest zespół zdecydowanie lepiej w Polsce kojarzony, no ale to chociażby przez bliskość geograficzną niż Overkill, czy Death Angel, czy Flotsam and Jetsam.

I też to trochę się wyróżnia wśród tej, w gruncie rzeczy, do siebie bardzo podobnej traszerki, tym, że nie do końca poważni oni są i ich twórczość traktuje głównie o mutantach, o trash metalu i o alkoholu. I dostali łatkę party trashowców, takich, których twórczość służy do imprezowania. No i należą do tych zespołów metalowych samoświadomie autoironicznych. A posłuchamy sobie ich kawałka pod wiele mówiącym tytułem Rum for Your Life.

kolejny zespół za nami, Annihilator z Kanady. No i to też lata 80. Data powstania 84 rok. Płyt na koncie 18. Natomiast słuchaczy 344 tysiące. Całkiem dużo. No i to jest chyba najbardziej znany i najbardziej popularny zespół metalowy z Kanady pochodzący. No i też zaliczany do klasyki. I tylko z tego powodu nie puka do drzwi bycia w wielkiej czwórce amerykańskiego thrash metalu, bo nie jest zespołem z USA. Natomiast kapela Exodus, tudzież po naszemu Exodus, jak najbardziej pretensje do stołka w wielkiej trójce ma. Też zasłużona przecież kapela, powstała w 1979. Do tej pory nagrali albumów 13, a wśród ojców założycieli tego składu był niejaki Kirk Hammett, znany z zupełnie innego zespołu, do którego dokonał transferu nieco później na miejsce innego gościa, który założył inną kapelę również nieco później ze względu na ekscesy, których się dopuszczał, i do tej pory uwiera go to pomiędzy pośladkami w sposób dosyć znaczny. Natomiast Exodus na własną rękę również sobie nieźle całkiem radzi. Słuchaczy ma ponad 500 000, 514 tysięcy. Także tu już mówimy o kolejnym, całkiem sporym przeskoku liczbowym, bo to jest pi razy drzwi, dwa razy więcej słuchaczy niż kilka kapel, które wcześniej słuchaliśmy. No a od Exodus posłuchamy sobie utworu zatytułowanego War is my Shepherd.

0: Przejechaliśmy poza połowę naszego dzisiejszego spotkania 10 minut temu, 22:09. Chciałbym tutaj zaapelować o wpisywanie się na listę obecności. Kto żyw, kto nie żyw, to też może. NML982 na Facebooku, bo tam frekwencja troszkę mnie się nie podoba. Wypadałoby coś tam poprawić. Natomiast na pewno nie będę nic poprawiał w tym, co na antenie leci i posłuchać można. Przed momentem Kreator, czyli się okazuje, że najpopularniejsza kapela z niemieckiej wielkiej czwórki thrash metalu, założona w 1982, na koncie 16 płyt, a miesięcznych słuchaczy na Spotify prawie 550 tysięcy sztuk. No i to jest zespół, który ciąży w stronę bardziej heavy metalu, w stronę bardziej klasycznego łojenia. Natomiast następny zespół raczej ciąży w stronę tej punkowej nogi thrash metalu, no bo thrash metal jako byt jest podparty i metalem, i punkiem, i jest jednym z gatunków, który je w różnych proporcjach łączy. W tych proporcjach bardziej punkowych zespół Suicidal Tendencies, też po tej stronie Oceanu Atlantyckiego znany raczej mniej, znany też chociażby z tego, że przez wiele lat występował w nim niejaki Robert Trujillo, który później został podprowadzony przez Ozziego Osborna, natomiast później Ozziemu został podebrany przez Metallicę, ale najwyraźniej tu też nie było jakichś większych kwasów, bo obecnie basistą tego składu jest syn Roberta Trujillo, Ty. No a to jest kawałek zatytułowany Freedom, który jest akurat troszkę bardziej wiekowy niż czasy bytności Taja Trujillo w składzie, natomiast jest troszkę nowszy niż czasy bytności jegoż ojca w tymże składzie.
1: Nie ma letko.

Testament, Down for Life. No i tu mamy kapelę, o której się mówi, że jest tym piątym zespołem z Wielkiej Czwórki, no ale to jest, dobrze liczę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no siódme miejsce od końca, więc do tej Wielkiej Czwórki to kawałek im by brakowało, aczkolwiek mają mocne papiery i jeśli chodzi o to, bo nie raz i nie dwa mowa była wśród zespołów, czy członków zespołów z Wielkiej Czwórki, że tak naprawdę to oni powinni w tej czwórce być zamiast jednego innego zespołu. No, grają od 1982 bodajże. Weryfikują. Od trzeciego. I słuchaczy mają na ten czas 930,5 tysiąca miesięcznie, płyt na koncie 14. No i dochodzimy do Wielkiej Czwórki w tym momencie. No bo szóstym najpopularniejszym zespołem thrashowym jest pierwszy z zespołów, który formalnie do tejże no umownej grupy należy. Jest to zespół Anthrax i to jest pierwszy zespół, który miesięcznych słuchaczy ma powyżej miliona, bo jest to 1 300 000. No i nie jest czwarty, tylko jest niżej. Jak do tego doszło? Ja wiem i wam później opowiem, bo tutaj może się zacząć kwestionowanie, czy Anthrax do tej Wielkiej Czwórki należeć powinien, czy nie powinien. To rozstrzygniemy sobie dopiero pod sam koniec, natomiast teraz posłuchamy sobie utworu od tejże formacji, Caught in the Mosh.

No i niespodzianka. Na miejscu piątym, jeśli chodzi o popularność wśród zespołów thrash metalowych, jest Sepultura. Czyli nikt się nie spodziewał brazylijskiej inkwizycji. Słuchaczy miesięcznie oni gromadzą 2 miliony prawie 300 tysięcy. To jest niemała liczba, jeżeli weźmie się pod uwagę, że tak naprawdę liczy się ten okres pomiędzy Arise i Roots, o ile dobrze pamiętam. Arise, Chaos AD i Roots. Trzy płyty te właśnie nabijają im słuchalność w sposób niemożebny, no bo ten okres po odejściu Maxa Cavalery, po połowie lat 90. już taki udany nie jest. No ale też weźmy pod uwagę, że Brazylia jest sporawa. Kraje latynoskie to też całkiem duże rynki, więc no tutaj bym widział, dlaczego ten konkretny zespół cały czas jest tak wysoko, jeśli o słuchalność zespołów trashowych chodzi. Kolejny zespół, kolejny skład to Slayer, czyli na czwartym miejscu mamy kogoś z wielkiej czwórki thrash metalu. Slayer ma 3,5 miliona słuchaczy miesięcznie, czyli tu mamy już różnicę, no, milion ponad, jeśli chodzi o to, ile osób na bieżąco jest ze słuchaniem Slayera. Chociaż też ostatni krążek wydali lat temu 11, 12, coś w to. Repentless się pojawiło, a od tej pory zagrali trasę pożegnalną i wrócili. I raczej nie zamierzają nic nowego nagrać do czasu, kiedy nagrają coś nowego, podejrzewam. No ale tak to jest. I wam powiem, że też trochę jestem zdziwiony, że Slayer jest tu, a nie jest wyżej. Bo no jakby są wizytówką tego ruchu. I jako postrzegani są jak ci najbardziej satanistyczni z tego całego składu. W ogóle z całego gatunku, gdzie połowa to praktykujący katolicy. No ale to pomijajmy kwestię wiary. Posłuchamy sobie utworu, który też nie jest najoczywistszym, jeśli chodzi o Slayera, ale dla mnie jest to, osobiście jest to bardzo bliski kawałek, bo to był pierwszy kawałek Slayera, który słuchałem w liceum, to było na jakiejś takiej składance dołączonej do gazety, gdzieś tam od kogoś do mnie to trafiło i katowałem ten utwór niesamowicie, bo inaczej niż katowaniem nazwać tego nie można. A imię jego to Bloodline.

też takie całkiem duże zaskoczenie, że Pantera jest trzecim najbardziej popularnym wśród słuchaczy Spotify zespołem, no, zaliczanym do thrash metalu. Oni nie chcą pamiętać, że pierwsze cztery z albumów dziewięciu, które pod tym szyldem zostały wydane, to generalnie był glam metal. A potem dopiero jak Phil Anselmo przyszedł na wokal, to się trochę zmieniło, ale to jest też dosyć dobry przykład na to, że tak naprawdę nie do końca liczy się bieżąca działalność, nie do końca się liczy nagrywanie utworów i wydawanie płyt, jeśli o popularność chodzi, bo liczy się też jakość tego, co było, i sentyment też się liczy. No chociażby, gdyby sentyment się nie liczył, to Pantera by się nie reaktywowała przecież po 20 prawie latach, bo grali w oryginalnym składzie, czy w oryginalnym składzie, w pierwszej fazie istnienia, to lata 1981 do 2003, a potem od 2022 roku skład znowu został powołany do grania koncertowego, no ale bez Vinniego Paula i Dimebaga Darrella, nieżyjących przecież, no to już moim zdaniem nie jest to samo. I zawsze powiadałem, że lepiej wizerunkowo by było dla reszty, gdyby na przykład nazywali się Cowboys from Hell. Każdy by wiedział, o co chodzi, a szacunek dla zmarłych oddanym by był. No ale ja sobie tak mogę mówić, a ile to ich jest? No, 9 milionów ludzi, którzy słuchają, co się nie może mylić. Ale ja się pomyliłem, ponieważ Pantera jest drugim najpopularniejszym zespołem, natomiast trzecim jest Megadeth. Ale to o tym potem. Trochę kolejność się nam zaburzyła, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeśli mi nie wybaczycie, to piszcie na NML 982 na Facebooku i wyznaczcie mi jakąś karę i pokutę. No ale uznałem, że zespołom z pudła należy się taki zaszczyt, że dwa kawałki z ich twórczości się pojawią dzisiaj w Niemaletko. Zatem drugi utwór od Pantery to utwór pod tytułem I'm Broken.

Megadeth, Angry Again. Ja chyba tak zupełnie przypadkowo tytuł wybrałem na okoliczność mojego wyrypania się. Dobrze, że Dave Mustaine tego nie słyszy. No, nie wiem, czy jest zadowolony, że został sklejony antenowo z Metalliką w tym momencie, a Pantera mogła go oddzielać. Ale tak, no Pantera, 9 milionów słuchaczy miesięcznie, Megadeth 5-300 tysięcy. No to jest przepaść. No ale chcecie wiedzieć, ile Metallica? A Metallica, proszę was, 33 miliony 200 tysięcy. Także można by było powiedzieć, cała Polska słucha Metalliki. Jakby odjąć wszystkich niesłyszących, niedosłyszących i podobnych, to tak by w sumie wyszło, że mniej więcej tyle ludzi słucha Metalliki na bieżąco. No i niedawno oglądałem, przygotowując się do tej audycji, kilka takich różnych wypowiedzi blogerów, czytałem artykuły i tak dalej. No i padła taka teza, że Metallica poradziła sobie najlepiej, jeśli chodzi o komercję, i nie najgorzej, jeśli chodzi o kwestie artystyczne, ponieważ potrafiła co jakiś czas wydać coś, co nie spełniało oczekiwań dotychczasowych słuchaczy, ale potrafiło zainteresować słuchaczy nowych. Natomiast jeżeli robili coś źle, albo było to postrzegane jako złe, to było jakieś. To nie było złe, to było czasami tak złe, że aż dobre. Tak, że prowokowało do analiz i konwersacji, dekonstrukcji i wszelkiej innej aktywności intelektualnej. Natomiast większość z kapel z tej listy to ewolucję miała dosyć ograniczoną. Nie miała tyle odwagi, żeby iść aż tak pod prąd, jak Metallice to się zdarzało. No ale jeszcze pozostaje kwestia, czy mówienie o Wielkiej Czwórce w kontekście zespołów Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax jest uprawnione, pomimo tego, że nie do końca i nie wszystkie są najpopularniejszymi zespołami thrashowymi? No moim zdaniem tak, ponieważ to zostało uznane za Wielką Czwórkę thrash metalu kalifornijskiego w latach 80., więc jak najbardziej na tamten czas było to aktualne i na miejscu. Czasy się trochę zmieniły, no ale mimo wszystko w pierwszej szóstce, o ile dobrze kalkuluję, najbardziej popularnych i najchętniej słuchanych zespołów thrash metalowych nadal te cztery są, pomimo tego, że na przykład taki Anthrax już w dzisiejszym współczesnym świecie się nie liczy, Slayer się zwija, Megadeth się zwija, no ale takie są czasy, że się czas płynie i się zmienia. No czas antenowy nam również upłynął niemalże już w całości. 22 minut 55, więc pora się pakować i iść do domu. Za ostatnie dwie godziny mojego wikipediowania przepraszam, Maciej Brewczuk, a byli ze mną Alicja, Mariusz, Karol, Karolina, Radek, Robert, Karolina i Piotrek, Basia i Adrian. No frekwencja może nie powalająca, ale tak to jest, że słuchacze powinni być jak moje szare komórki. Może niezbyt liczni, ale za to silni. No to przypominam też o Facebooku NML982 oraz Facebooku NMLVMD oraz Instagramie NMLVMD. Tam można się kontaktować ze mną co do tego, jak to ma wyglądać. Jeszcze dwa spotkania przed nami do końca roku,

więc jeszcze czasu trochę jest. No i po tym długim zakończeniu pozostaje jeszcze zaprosić Was na wysłuchanie dwóch utworów, które jeszcze przywiozłem. Megadeth, Tornado of Souls. No a potem jeszcze zamkniemy temat Metallicą, bo tak wynika z listy i tak wynika z klasyfikacji. No to co? Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.

Zeit gut auf Erden.

0: Zrobię wystawę swych wad. Podpiszę, to można brać. Ustawię wielki znak.
1: Centrum.
2: Najwięcej loka w mieście!

prostu pastelowe. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Mówią do mnie, żeś nie warty.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej lokowniście!